0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się.

0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2: Dzień dobry.
3: Audycja poradnicza.
1: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
2: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
1: Brzmi imponująco, można
2: to
1: powiedzieć.
2: Prawda, tak.
1: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
2: Tak, bardzo dużo. Dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
1: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
2: Tak.
1: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
2: Tak, rozbudowę portów. Największa inwestycja na Pomorzu.
1: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Tak.
1: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
2: tak,
1: nam się pojawić.
2: Tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linie kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
1: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
2: Dokładnie, tak. PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
1: Wspomniała pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
2: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych. najmłodszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
1: To różne instytucje będą
2: różnego rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
1: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
2: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie, nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
1: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak, na żabim kroku, do Urzędu
2: Marszałkowskiego, dokładnie do głównego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
1: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim? Na przykład jak wiele osób skorzystało z tego, żeby otworzyć na przykład, będąc osobą bezrobotną, działalności gospodarcze?
2: Jeżeli chodzi o nasze województwo, to w ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę. Także to jest bardzo duża liczba osób. I to tylko mówimy o takich jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Nie mówimy o samym wsparciu przedsiębiorców, a jeszcze dodatkowe środki poszły na wsparcie właśnie w zakresie szkoleń, różnego rodzaju kursów, podnoszenia kompetencji. Natomiast blisko 25 tysięcy osób otworzyło własny biznes.
1: I ten biznes działa cały czas? To jest jakoś weryfikowane?
2: Był taki czas, że jak gdyby, jeżeli otworzymy własną firmę, to jest taki okres, kiedy ta firma musi być kontynuowana, więc jak gdyby w ramach tych statystyk oczywiście w okresie trwałości projektu to było weryfikowane. No, część tych firm zapewne została zamknięta i to mamy udokumentowane na przestrzeni lat. Nie wszyscy jak gdyby podołali temu. Niemniej jednak jak gdyby takie wsparcie zostało udzielone.
1: A na kulturę też udało się pozyskać wiele funduszy,
2: tak,
1: prawda?
2: Gros środków zostało przeznaczonych na kulturę, więc te wszystkie obiekty, które możemy podziwiać w naszym województwie, nie tylko właśnie w Trójmieście, otrzymało, tak naprawdę odnowiło swoje oblicze. Możemy korzystać z tych zasobów. To są nie tylko teatry, to są nie tylko muzea, ale przede wszystkim też obiekty sakralne. Możemy podziwiać właśnie dziedzictwo tak naprawdę kulturowe, które zostało zachowane i gdyby nie te środki, to być może część z nich nie miałaby możliwości tak naprawdę jego zachowania, więc tu zachęcam przy okazji zbliżających się wakacji, ale nie tylko. Za nami tak naprawdę Noc Muzeów, gdzie część tych obiektów się otworzyła i można było na nowo podziwiać. Dzięki tym środkom zyskała tak naprawdę nowy blask, więc przede wszystkim jak gdyby możemy zachować to nasze takie dziedzictwo, to naszą historię i tym się chwalić przez kolejne lata.
1: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Audycja poradnicza. Tydzień w Trójmieście.
3: Ulica Pułkownika Dąbka w Gdyni zostanie rozbudowana. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą. Prace obejmą odcinek drogi łączący Oksywie z Oburzem, położony między skrzyżowaniami z Derdowskiego i Andersa. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni, skrzyżowań oraz budowę dodatkowego wiaduktu. Odbudowę historycznej fontanny, szpalery drzew i dukty piesze zaplanowano z kolei na Placu Wałowym w Gdańsku. Władze miasta ogłosiły przetarg na jego realizację. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, a jej całkowity koszt przekroczy 32 miliony złotych. Premier Węgier w Gdańsku zakończył wizytę w Polsce. W środę Peter Madziar spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą i w towarzystwie premiera Donalda Tuska spacerował po Gdańsku. Na ulicy Długiej i Długim Targu czekał na nich tłum mieszkańców.
4: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
5: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
6: Co pan na tej tablicy tu ma?
7: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
6: To ważna wizyta z pana perspektywy?
7: Niezwykle ważna.
6: Jak tam pani usatysfakcjonowana?
4: No bardzo, panie dziennikarz. Jestem zadowolona, że naszego premiera wyściskałem, wycałowałam go. Super.
8: Long live the Hungarian Polish friendship. Polak, Węgier, dwa bratanki. Dziękuję bardzo.
3: Poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i w Warszawie. Ważna decyzja. Przed uczniami ósmych klas muszą wybrać nową szkołę. Trwa rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
9: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
10: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
9: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
11: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych. Zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
9: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
10: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
9: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
3: 20 maja zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie regulujące sprawę najmu krótkoterminowego, ale jeszcze nie w Polsce. U nas prace nad ustawą, która dostosuje nowe przepisy do wymogów polskiego prawa trwają, a czekają na nie miasta takie jak Sopot.
12: Dla nas to oznacza to, że po pierwsze likwidujemy szarą strefę, wzrastają wpływy do budżetu, no bo są z tytułu wyższych podatków od nieruchomości czy egzekwowania opłaty uzdrowiskowej, ale to jest też bezpieczeństwo dla naszych gości, bo mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, że ktoś przyjeżdża i nagle się okazuje, że wynajął apartament widmo, który nigdzie nie istnieje.
3: Mówiła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości Gdynia. Opinie można przekazywać do 10 czerwca online poprzez formularz dostępny na gdyńskiej platformie dialogu lub stacjonarnie w Laboratorium Innowacji Społecznych.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja poradnicza.
1: Empatyczna komunikacja i empatyczny rozwój. Tym zaraża mieszkańców Trójmiasta, którzy uczestniczą w jego warsztatach. Pan Bartosz Zadurski jest dzisiaj ze mną. Witam serdecznie. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i dzisiaj zachęcę Państwa do zatrzymania się na chwileczkę, bo będziemy poruszać tematy, które być może okażą się takie istotne i interesujące. Empatia. Może pokusi się pan o to, jak jest z tą empatią u gdańszczan, których spotyka pan w swoim gabinecie, na warsztatach, które pan prowadzi. Jesteśmy dzisiaj empatyczni, bo na przykład na ulicach często się słyszy, a ta młodzież dzisiaj taka nieempatyczna.
13: Myślę, że to zależy od sytuacji, w której jesteśmy, no bo jeśli jesteśmy w sytuacji, która w jakiś sposób jest dla nas trudna, wtedy często tracimy kontakt z tym empatycznym aspektem siebie. Natomiast w sytuacjach, w których nie ma czegoś trudnego, trudnego bodźca dla nas, albo też dzieje się coś, co nas pozytywnie porusza, wzbudza współczucie, no to wiadomo, że wtedy tej empatii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że u nas w Trójmieście, z racji tego, że żyjemy też no, nad Zatoką, mamy taki trochę klimat wakacyjny, który teraz się rozpoczyna, to sprzyja temu, żeby troszkę być w większym takim wyciszeniu, w większym też kontakcie

0: tych bliskich relacji, w szczególności partnerskich, z mężem, żoną, czasem z dziećmi. Rzadko kiedy, choć się zdarza w biznesie, w firmie, jednak głównie to są te najbliższe relacje. I tutaj też jest taka ciekawostka, że mimo, że większość ma, prawie wszyscy mają tą samą intencję, to w trakcie okazuje się, że oni zyskują dużo na kontakcie samemu ze sobą, czyli empatycznym kontakcie ze sobą, bo to jest ciekawe, że to, co mówimy do siebie, tak wewnętrznie, to często ma mało wspólnego z empatią. Więcej jest tam krytycznego głosu, głosu, który nie jest zbyt przyjemny, nie jest zbyt empatyczny względem samego siebie, a kontakt z samym sobą, komunikacja z samym sobą jest bazą do kontaktu z innymi i komunikacji z innymi.
1: Jesteśmy zbyt wymagający względem siebie?
0: Oj, zdecydowanie. Zbyt wymagający, zbyt perfekcyjni i zbyt krytyczni.
1: No właśnie. I teraz jak to nie być tym perfekcyjnym, prawda?
0: Tak, no jest wiele sposobów, jak można z tym popracować. Terapia, psychoterapia może w tym pomóc, warsztaty komunikacji, ale wszystko to się sprowadza do kontaktu ze sobą, czyli żeby sprawdzić tak naprawdę, o co nam chodzi. Dlaczego ja w takim razie mam ten głos krytyczny? O co on chce zadbać? O jakie potrzeby on chce się zatroszczyć? Może o potrzebę samoakceptacji? Może o jeszcze jakąś inną potrzebę związaną z relacjami, z bliskością, z więzią? Więc gdy my przyjrzymy się temu na tym głębszym poziomie, to jest nam łatwiej, bo wtedy rozumiemy, o co nam chodzi. Dlaczego na przykład komunikacja z daną osobą jest dla nas ważna?
1: Czy jest tak, że miejsce, w którym żyjemy, też może mieć wpływ na to, jak my funkcjonujemy? Czy zdarzyło ci się na przykład, że jakiś mieszkaniec z Trójmiasta powiedział: nie, ja chyba się stąd wyprowadzę, bo ja nie jestem już w stanie tutaj żyć, myśleć, działać?
0: Przyznam, że nie spotkałem się z takim nastawieniem, ale spotykałem się często z nastawieniem trochę innym, nawet bym powiedział skrajnie przeciwnym, że osoby, które przybyły do Trójmiasta z innych dużych miast, to często sobie chwalą, że tutaj jest trochę taki luźniejszy vibe, że jest bardziej spokojnie względem innych miast, w szczególności na przykład Warszawy, stolicy naszej, gdzie jednak to tempo życia jest zauważalne nawet na ulicy, że jest szybsze, jest dynamiczniejsze, co no też utrudnia komunikację, bo komunikujemy się wtedy szybciej, komunikujemy się często w stresie, w napięciu, a to no nie sprzyja bliskiemu kontaktowi.
1: Zdarzało się panu wykorzystać, mówimy o tym vibe'ie, wykorzystać te naturalne walory Trójmiasta do tego, żeby poprowadzić jakieś warsztaty, grupowe zajęcia?
0: Tak, prowadzę, ja przede wszystkim prowadzę warsztaty i kursy w Gdańsku, lokalnie. Czasem zdarza mi się właśnie w takim klimacie, jak to nazwaliśmy, vibe'em wakacyjnym, poprowadzić niekiedy pikniki empatyczne, gdzie są to spotkania w parku i gdzie praktykujemy ze sobą właśnie tą empatyczną komunikację, ze sobą samemu, ale też i z innymi.
1: I na czym one polegają? Tak mniej więcej. No właśnie, warsztaty empatycznej komunikacji brzmi bardzo dobrze.
0: To najpierw zacznę od tego, czym to nie jest, bo większość osób, gdy ma na myśli empatyczną komunikację, to ma na myśli miłe zwracanie się do siebie. Empatyczna komunikacja nie bazuje na tym, żeby być miłym, tylko bazuje na tym, żeby być autentycznym w kontakcie ze sobą i w kontakcie też z drugim człowiekiem na poziomie uczuć, czyli tego, co czujemy, i na poziomie potrzeb. Ale jak mówię potrzeby, to mam na myśli uniwersalne potrzeby, które dotyczą wszystkich osób na tej planecie. Wszyscy mamy takie same potrzeby i jednocześnie mamy swoje ulubione strategie do zaspokojania tych potrzeb. Więc potrzebą może być potrzeba więzi, potrzeba kontaktu, tu mamy też potrzeby fizyczne, pożywienia, mamy też potrzeby dotyku, mamy potrzebę autentyczności, wyrażania siebie, bycia słyszanym, widzianym, bardzo często niezaspokojona obecnie potrzeba, potrzeba odpoczynku. Oj, kolejna niezwykle trudna do zaspokojenia w czasach, w których żyjemy, choć właśnie w Trójmieście wydaje mi się, że jest łatwiejsza, no bo mamy plaże, gdzie możemy iść się wychillować, mamy dużo zieleni, parków, lasy w okolicy, więc to jest coś, co zdecydowanie sprzyja zaspokojeniu tej potrzeby.
1: No właśnie, mamy tyle atutów tak naprawdę, możemy korzystać na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, żeby się relaksować, żeby sobie przewietrzyć mózg, jak to się czasami mówi. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Co nas hamuje?
0: Często przekonania o danych potrzebach, na przykład o potrzebie odpoczynku. No niestety my jako Polacy mamy niezbyt dobre przekonania, bo wielu z nas słyszało w dzieciństwie komunikaty: co tak leżysz, nic nie robisz, weź się do roboty, nie leń się, więc tego typu komunikaty powtarzane w dzieciństwie wielokrotnie prowadzą do tego, że ta potrzeba jest trochę na wygnanie.

0: i nam jest trudno się z nim kontaktować, bo jeśli mamy takie przekonanie, że jeśli ja zacznę odpoczywać, to zaraz oberwę. Dostanę niezbyt przyjemny komunikat, oberwie mi się za odpoczywanie, więc mam skojarzenie, że to jest coś złego, aż wręcz niebezpiecznego, na takim nieświadomym poziomie. I uświadomienie sobie tego może być pierwszym krokiem do zmiany, do transformacji tego przekonania.
1: Dokładnie, a też kwestia pewnej płciowości, prawda, że jesteś dziewczynką, tobie nie wypada robić takich rzeczy, a chłopcom nie wypada robić takich rzeczy. Gdzieś to mocno tkwi, prawda?
0: Tak, zdecydowanie tu najbardziej jest to widoczne na poziomie uczuć, czyli my jako faceci niestety mamy bardzo często wygnane uczucie smutku, no bo chłopaki nie płaczą.
1: No tak.
0: Weź się nie masz i tego typu teksty na to wpływają. Znowu kobiety mają problem z kontaktem ze złością, no bo grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. Nie wypada się złościć i tak dalej, więc to często też prowadzi do tego, że mamy trudność w kontakcie z tymi uczuciami, a uczucia mają jedną najważniejszą funkcję. One informują nas o potrzebach, informują o tym, że jakaś nasza potrzeba jest zaspokojona, gdy jest to uczucie z kategorii przyjemnych, bądź gdy jakaś potrzeba jest niezaspokojona, o tym informują uczucia z kategorii nieprzyjemnych. No bo też nie ma złych czy dobrych uczuć, one są tylko informatorami. Kwestia jest, że jeśli uczucie jest nieprzyjemne, to bardzo często określam je jako złe i nie chcę go czuć, co prowadzi do błędnego koła, no bo jeśli ja nie chcę czuć tego uczucia, a to uczucie ma funkcję informacyjną i ja nie słucham tego komunikatu, tej informacji, to to uczucie zacznie głośniej do nas mówić, a w pewnym momencie możliwe, że zacznie krzyczeć.
1: Czyli nie uciekniemy od tego tak naprawdę.
0: Nie ma takiej możliwości. Wypieranie uczuć niestety ma swoje konsekwencje i w pewnym momencie te konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bo jeśli my nie słuchamy naszych uczuć, to nasze uczucia zaczną do nas mówić przez nasze ciało w postaci różnych napięć, spięć, a w konsekwencji mogą się też rozwijać różne choroby. Zresztą no, to jest powszechny fakt, że bardzo wiele chorób obecnie jest psychosomatycznych, gdzie lekarze no, mówią o tym ogólnie, no to od stresu. Proszę poprawić pracować ze stresem, tylko co to oznacza, jak to robić?
1: No właśnie, dokładnie tak. Czyli to nie jest taka zwykła paplanina i gadanina, kiedy mówi się, zatrzymaj się na chwilę, daj sobie to 5 minut, żeby przemyśleć pewne sprawy, nie działaj w emocjach.
0: Tak, no bo to zatrzymanie daje nam możliwość, stwarza warunki do tego, żeby skontaktować się ze sobą, czyli co się we mnie dzieje, co ja czuję. I to uczucie może mnie doprowadzić, czego ja tak właściwie potrzebuję na tym głębszym poziomie. Nie na poziomie strategii, tylko na poziomie tej uniwersalnej potrzeby. I gdy ja to złapię, to wtedy wiem, o co mi chodzi i mogę poszukać możliwe, że innych strategii, bardziej dostępnych i realnych do zastosowania teraz, bo potrzeby są uniwersalne i są niezależne od miejsca, ludzi, czasu. Strategie natomiast bardzo często są zależne. Często też mówimy, potrzebuję ciebie do jakiejś bliskiej osoby. I jakkolwiek dziwnie i może nawet nieprzyjemnie może to brzmieć, to ludzie są strategiami na zaspokojenie jakichś naszych potrzeb. Bo mamy te potrzeby, które są potrzebami relacyjnymi. Właśnie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, potrzeby więzi, przynależności, wspólnoty, ale też potrzeba bycia usłyszanym i widzianym. Do tego potrzebujemy drugą osobę. Tej potrzeby samemu trudno jest nam sobie zaspokoić.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Tak jak powiedziałeś, gdańszczanie dzisiaj to, co sygnalizują u ciebie podczas wizyt, no to jest najczęściej ta niezaspokojona potrzeba właśnie być widzianym między innymi.
0: I słyszanym. Bo ktoś kiedyś powiedział, że większość konwersacji to tak naprawdę niestety monologi w obecności świadka. My siebie nie słuchamy i gdy słuchamy, to często słuchamy tylko po to, żeby coś odpowiedzieć. Odpowiedzieć, ja też tak mam, albo mam inaczej, ja się z tym nie zgadzam. I tak naprawdę nie mamy otwartości na słuchanie. I żeby było ciekawe, jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, do którego zapraszam na swoich warsztatach czy kursach, to jest nauka słuchania w ciszy. 5 minut słuchania bez odzywania się. Okazuje się, że to jest tak trudne, że ludzie nie są w stanie usiedzieć, nie są w stanie wytrzymać. Jak ćwiczenie się kończy, to od razu mają milion pytań albo chcą coś powiedzieć, skomentować, a nie słuchają dla samego faktu słuchania i usłyszenia drugiej osoby. To bywa bardzo dużym wyzwaniem.
1: Tak, wiele osób dzisiaj to potwierdza, bo to jest taka umiejętność, którą już widzimy, że jest z nią problem od maluczkiego, czyli u dzieci jest to też dostrzegalne, ale my dorośli też, jak widać, mamy z tym bardzo duży problem.
0: I to właśnie jest związane z tym, że ta potrzeba bycia wysłuchanym bardzo często jest bardzo głęboko niezaspokojona. jak właśnie spojrzymy na dzieciństwo, no to dzieci niestety bardzo często są niesłyszane, no bo zadają bardzo dużo pytań, bardzo chcą być w czymś usłyszane, a rodzice nie mają czasu, mają pracę, mają obowiązki domowe i brakuje im trochę tej przestrzeni, żeby naprawdę wysłuchać, empatycznie wysłuchać czasem swoje, a czasem inne dziecko. No i stąd wtedy bierze się ten problem, który w dorosłości się przejawia tym, że my chętniej mówimy, mniej chętnie słuchamy.
1: To takie zadanie dla naszych słuchaczy, popróbować mniej mówić, więcej słuchać. Ciekawe, jak to się uda. Podzielcie się Państwo swoimi opiniami na ten temat. A czego boją się dzisiaj gdańszczanie?
0: W tym pytaniu już jest trochę odpowiedź, bo najwięcej osób boi się kontaktu z uczuciem lęku. To jest niestety to uczucie, które bardzo często jest problematyczne do kontaktu, żeby być przy nim, żeby wysłuchać, co nasz lęk ma do powiedzenia. Czego tak właściwie się lękamy, dlaczego i czy ten lęk jest z teraźniejszości, czy on jest z przeszłości, gdzieś w wczesnym etapie utknął i my nie mamy tej aktualizacji, że teraz już jest bezpiecznie. Możliwe, że kiedyś nie było w dzieciństwie, ale teraz jest bezpiecznie, jesteśmy dorośli. Mamy zasoby do tego, żeby się z czymś zmierzyć. I to jest trochę też połączone z naszym poczuciem własnej wartości, które w definicji mówi to, że gdy mamy to zdrowe poczucie własnej wartości, to mamy kontakt ze sobą taki i to przekonanie, że jestem w stanie sobie poradzić z przeciwnościami, które niesie życie. Że czasem, no niestety, dzieje się tak, że mogę się przewrócić i upaść. I tu nie chodzi o to, że tego nie ma, tylko że ja mam te zasoby i wierzę w swoje zasoby, że jestem w stanie się podnieść. Czasem sam, czasem będę potrzebował poprosić o wsparcie kogoś, żeby się podnieść, ale że wierzę w to. Drugi aspekt poczucia własnej wartości, tej definicji, to jest wiara w to, że zasługuję na szczęście. Nie muszę o to zabiegać, tylko z naturalnego prawa zasługuję na to.
1: Gdzie można Pana spotkać? Prowadzi Pan jakieś darmowe spotkania, na przykład darmowe porady również?
0: Prowadzę czasem właśnie już wspomniany piknik empatyczny w okresie wakacyjnym w parku i to jest spotkanie darmowe.
1: Pan Bartosz Zadurski był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
2: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Czyż nie powołujemy się na mądrości naszych babć? Nie cytujemy ich powiedzonek? Prawda? Zdarza się. Edyta Stańczyk, pytam o to, bo dzisiaj gościć będę młodych ludzi, którzy mądrze czerpią z tego, co niesie babizna. Opowiem o ich działaniach społecznych i kulturalnych. A poza tym zabiorę Was w miejsce, które znacie i lubicie. Nasz wspólny czas. Zapraszam.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Wspierają młode kobiety i młodzież, ale nie pozostają obojętni wobec tematów dotyczących gdańskich seniorów. Również pomagają w tworzeniu relacji, edukują poprzez kulturę. Goście, którzy dzisiaj są z nami, reprezentują Stowarzyszenie Babizna. O tym, co kryje się pod tą nazwą, podzielą się dzisiaj z nami. Edyta Stańczyk, witam. Panią Oliwię Woźnicką-Wiśniewską.
3: Dzień dobry.
1: Prezeskę zarządu. Panią Julię Łangowską, wiceprezeskę zarządu.
4: Dzień dobry.
1: Oraz koordynatorkę takich projektów dotyczących dzieci. I jest z nami również pan Michał Sokołowski, koordynator działań z seniorami.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale. Babizna, no właśnie, bo kojarzy się z taką spuścizną po babkach, po matkach, tak?
4: Dokładnie, to jest, stąd wzięłyśmy właśnie naszą nazwę, gdy zakładałyśmy stowarzyszenie w 2021 roku. No oczywiście nad nazwą było dużo myślenia, dużo dywagacji i zastanawiania się, w którym kierunku chcemy pójść, bo wiadomo, chcieliśmy wtedy działać, chcieliśmy mieć coś swojego, mieć możliwość właśnie zebrania dofinansowania i zorganizowania wydarzeń takich po naszemu. Wtedy mocno zależało nam na tym, żeby czerpać z kultury, czerpać z legend i przystosować je do współczesności, żeby je pokazać na nowo, żeby je przypomnieć tutaj u nas lokalnie w Gdańsku, ponieważ mamy ich bardzo, bardzo dużo i wcale one nie są takie popularne. Stwierdziliśmy, że chcemy je tak do, że tak powiem, mainstreamu właśnie wprowadzić. No i się zastanawialiśmy, jaka nazwa byłaby tutaj dla nas odpowiednia, jeśli chodzi o łączenie tego starego z nowym. I tak wpadliśmy na słowo babizna, które oznacza właśnie ze staropolskiego spadek po babce. No i właśnie tak czerpiemy z tego, co już mamy, z tego, z mądrości poprzednich pokoleń, z jakiejś naszej tutaj kultury, która już została stworzona i chcemy ją odnawiać, chcemy po prostu czerpać z tego, przyswajać do współczesnego odbiorcy.
1: Pięknie. Jesteśmy młodymi ludźmi. Wydawać by się mogło, ciągle się mówi social media, tylko tak, nowe technologie. A tutaj się okazuje, że jest też i to miejsce na te kwestie kulturowe i spadki po naszych babciach, czy kwestie przenoszone przez nasze matki. To nawiązywanie do lokalności, bardzo ważne zresztą, bo nie tak dawno uczestniczyłam w imprezie, która dotyczyła święta ulicy Uroczej. To jest dzielnica Orunia w Gdańsku i okazuje się, że tak naprawdę każda dzielnica ma taką swoją uroczą. Wiele się tam dzieje. My jesteśmy dzisiaj na Żabim Kruku i to jest też piękne, bo wiem, że te legendy dotyczące Żabiego Kruka są wam bliskie.
3: Tak, w naszym repertuarze mamy zarówno warsztaty dla dzieci na temat legendy o Żabim Kruku, jak i spektakle, które wystawialiśmy w trakcie wakacji i teraz już we wrześniu mamy dwa ostatnie spektakle. Są to takie spektakle z animacjami, gdzie dzieci w wieku od 5 do 9 lat mogą poznać właśnie te postacie typu Wojciech Kruk i jego ukochana Róża, także jego przyjaciel Tadeusz pojawiają się w tej legendzie. Przybliżamy dzieciom temat tej legendy i przy okazji nazwę, skąd wzięła się ulica o nazwie Żabi Kruk. Prowadzimy też warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych. Także ta legenda właśnie Żabi Kruk się tam pojawia. W niej, dzięki niej uczniowie mogą po pierwsze zapoznać się z tą lokalną opowieścią i troszeczkę także historią Gdańska, ale dzięki pracy nad tą legendą także poruszamy tematy typu emocje, radzenie sobie z emocjami, czy mówienie o swoich potrzebach, czyli także takie interpersonalne tematy poruszamy z naszą młodzieżą, która przychodzi do nas na warsztaty.
1: Bardzo ważny wątek, właśnie o to chciałam zapytać, bo mówi się, że dzisiaj dzieci mają problemy z koncentracją, z uwagą, ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi. Jak wam idą te warsztaty? Czy łatwo jest dzisiaj zainspirować dzieci, młodzież szczególnie, prawda?
3: Tak, całkiem wysoko stawiamy poprzeczkę poprzez to, że na początku każdych warsztatów słuchamy z nimi słuchowiska, które nasze stowarzyszenie nagrało razem z młodzieżą, która brała udział w projekcie Chodzą Słuchy. I takie skupienie się na słuchowisku, które jest formą stricte audialną, jest czasami wyzwaniem dla tej młodzieży. Aczkolwiek naszym priorytetem w nagrywaniu tych słuchowisk było właśnie to, żeby były zrozumiałe, żeby były ciekawe, kolorowe i działające aktywnie na wyobraźnię.
5: No i mimo wszystko krótkie, jednak też w miarę.
1: Niezbyt rozbudowane.
5: 15 minut, więc też staramy się, żeby okej, jest ta koncentracja, przynajmniej te 15 minut, radzą sobie. Mhm. Nie jest tak źle, jak niektórzy, jak słyszą słuchowisko, to taki strach się pojawia wśród niektórych pedagogów, czy że słuchowisko, no tak, słuchać tylko, czy coś jeszcze do tego dodać, a my nie, jakby damy radę. To młodzież się skupi przez 15 minut, potem lecimy w całkiem inne rejony, robimy trochę elementy dramy, właśnie skupiamy się na tym, co możemy z tego zaczerpnąć do codziennego życia i się okazuje, że słuchają.
1: Powiedziałabym, że nawet taki element terapeutyczny trochę wprowadzacie, bo dzisiaj przecież ta kwestia słuchania czy słyszenia, prawda, bo to zupełnie dwie różne rzeczy, jest bardzo, bardzo ważną kwestią, tak? No i drama, te relacje między nami, to żeby zacząć ze sobą też rozmawiać, bo dzisiaj to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o młodych ludzi. Nie wiem, czy też macie takie obserwacje.
3: To prawda, im więcej stwarzamy takich przestrzeni do tego, żeby oni mogli się jakoś otworzyć, też właśnie w ten artystyczny sposób, to jest taki nasz sposób na to, żeby tą młodzież też i trochę zintegrować, trochę żeby poznali siebie nawzajem i mówili o tym, co jest dla nich ważne.
1: No tak, o dzieciach, o młodzieży, ale też i seniorzy. Nie tak dawno prowadziliście piękny projekt Za rękę przez mgłę. Dotyczył on tak naprawdę ważkiego tematu demencji. I jak to sobie myśleliście?
6: Pomysł wziął się, że tak powiem, z dwóch filarów. Pierwszy to jest ten filar tego, że ja wiedziałem, jaki jest wpływ problemów demencyjnych i myślę, że dużo z nas wiedziało przez to, że w zasadzie implikacje życia z osobą, która ma demencję, są naprawdę ogromne. I czy to jest ucieczki z domu, czy to są różne wypadki, czy to są gubienie rzeczy. Ja personalnie też na swojej skórze się dowiedziałem o tym, jak bardzo angażujące potrafi być opiekowanie się seniorami z chorobami demencyjnymi. Ten drugi filar to jest to, jak bardzo zmienia się nasza demografia. My dzisiaj szacujemy, że zapadalność na demencję to jest około 5% po 65 roku życia i po 80 roku życia 20%. Ta wydłużająca się długość życia, która jest super w ogóle i bardzo dobrze, że żyjemy jak najdłużej, plus jeszcze odwrócona piramida demograficzna. Ja zawsze pokazuję projekcje gusowskie, gdzie do 2050 roku będziemy mieli dwa razy więcej seniorów, więc taką prostą ekstrapolacją mogę powiedzieć, że będzie dwa razy więcej osób chorych na demencję. Każda historia to jest angażowanie rodziny, to jest angażowanie wszystkich bliskich, psychiczne, fizyczne. Tym osobom, które się opiekują osobami chorymi, one, 1/3 zapada na zaburzenia lękowe, oni są dużo bardziej narażeni na wykluczenie społeczne, ponieważ senior z demencją jest tak angażujący, że oni nie mają czasu, nie mają przestrzeni na to, żeby w jakikolwiek sposób się angażować. I z tego tak naprawdę wyszedł pomysł na te warsztaty, kiedy ja w zasadzie się dowiedziałem, że istnieją już dzisiaj metody, żeby wspomóc opiekunów, bo nie rozwiążemy ekonomicznie tego problemu. Po prostu nie będzie tylu super profesjonalnych opiekunów, żeby zająć się wszystkimi osobami z demencją. Zresztą to też nie o to chodzi, bo my chcemy, żeby te osoby jak najdłużej były jak najbardziej samodzielne. Jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ludziom, że jesteśmy w stanie się dobrze opiekować, rozumieć, jak ta osoba z demencją patrzy na świat, bo to jest główne założenie było tych naszych warsztatów, i przez to też rozwinąć pewne metody, jak odpowiedzieć na to, jak zadbać na ich potrzeby w sposób efektywny. Zarówno życie tego seniora, który będzie bardziej, lepiej zadbany, się poprawi, jak i poprawi się życie tego opiekuna. On będzie mógł bardziej partycypować w swoim własnym życiu, bo jest w stanie dużo lepiej sobie po prostu radzić. Myśmy nawiązali współpracę z panią Marleną Meyer, to jest prezeska Fundacji Dementia Action Alliance Polska. Ona profesjonalnie zajmuje się zajęciami z zakresu pozytywnego podejścia do opieki. Wszystko się opiera w ogóle na instytucji samorzecznika. W Polsce to jest w ogóle niepojęte, że jesteśmy w stanie zdiagnozować osobę z demencją. To jest też w ogóle problem. To jest trochę tabu. Nawet sektor medyczny za bardzo nie wie, jak się diagnozuje demencję, jakie są jej typy. Bardzo często osoby z demencją dostają złe diagnozy, mają złe przepisywane farmakologie, ale są kraje, gdzie jest to trochę inaczej. I tam często potrafi się zdiagnozować tą demencję na tyle wcześnie, że powstała instytucja samorzeczników, czyli ludzi, którzy są świadomi, że chorują. I oni są w stanie bardzo dużo nas nauczyć, bo oni są w stanie nam pokazać, jak oni patrzą na świat, jak zmienia się ich kąt widzenia, jak zmienia się ich sposób rozumienia. Pani Marlena również pokazywała tak jakby też biologicznie, jak zmienia się mózg osoby z demencją. Wiemy, które obszary są bardziej, że tak powiem, narażone, które obszary mózgu, które niekoniecznie. Na przykład dlaczego seniorzy z demencją tak dobrze śpiewają? Bo pamięć, ta sekcja mózgu, która odpowiada za śpiew, za rytmikę, podlega najmniejszej erozji. Musimy patrzeć przez jego okulary na świat.
1: Temat otwarty. Myślę, że kiedyś może jeszcze powrócimy do tego tematu, może zaprosimy właśnie ekspertów do studia, neurologów, na przykład psychologów, psychiatrów, żeby więcej o tym opowiedzieć i szerzej. Natomiast fajnie, że wy jako młodzi ludzie po prostu podejmujecie te kwestie, rzucacie takie wyzwanie, informujecie o tym, że są takie problemy. Pierwsza edycja tych warsztatów się odbyła. Rozumiem, że myślicie o tym, żeby to było kontynuowane?
6: Jesteśmy w trakcie, to trochę pozwolę sobie kontynuować ten wątek właśnie, bo wszystko de facto rozbija się o... My widzimy w ogóle, że jest ogromna potrzeba i myśmy jeszcze bardziej zdali sobie sprawę po zrealizowaniu tych warsztatów. Myśmy musieli zamknąć formularz zapisowy, kiedyśmy mieli ponad dwa razy więcej zgłoszeń, niż byliśmy gotowi przyjąć osób.
4: Mimo szybszego zamknięcia tego zgłoszenia, ten projekt był jednym z bardziej popularnych projektów w ogóle w naszej historii, jeśli chodzi o liczbę osób chętnych, które chcą wziąć udział.
6: Tak, były osoby, które do nas pisały, czy mogą, czy myśmy musieli niestety dużo osób po prostu im napisać, że nie udało nam się ich przyjąć. My jesteśmy dofinansowani teraz przez miasto z funduszu senioralnego. To nie jest ta skala. To jest skala co najmniej centralna. Biznes też, ponieważ to też wpływa na well-being ich pracowników. Coraz więcej będzie aktywnie pracujących osób, którzy równocześnie będą pełnili funkcje nieformalne. I patrząc na to, my próbujemy szukać tego finansowania, zarówno ścieżkami z biznesem, jak i tego publicznego finansowania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem prawie przekonany, że druga edycja na pewno będzie.
1: W nawiązaniu do tego biznesu, to jednak umówmy się, dzisiaj coraz więcej seniorów jest aktywnych. Oni odchodzą, idą na emerytury, ale potem chcą ciągle pracować i pracują, prawda? Tak, więc tak. To też jest taki dobry...
6: A dużo seniorów, przepraszam, że przerwę, dużo seniorów opiekuje się innymi seniorami, swoimi drugimi połówkami. Senior, który opiekuje się swoim mężem, swoją żoną, która już ma te problemy mentalne, problemy z demencją, zmienia się po prostu.
1: Bardzo ważny temat, bardzo ważny. Cieszę się, że tutaj padła ta kwestia. Na pewno do niej jeszcze powrócimy, tak jak powiedziałam. Tutaj już to padło, że jako stowarzyszenie tak naprawdę pozyskujecie te środki z różnych źródeł i myślę sobie, że tutaj naprawdę, no podziw dla was, że zabiegacie, chcecie, nie poddajecie się pomimo tego, że nie zawsze udaje się te środki pozyskać z różnych funduszy.
5: Tak, no nie ukrywamy, że nie jest łatwo. Bo i po 3 ponad latach głównie pozyskiwania środków jednak z funduszy miejskich, jak i wojewódzkich czy krajowych. Wniosków zostało napisanych wiele, wiele, a nie przychodzi aż tak dużo, więc tak naprawdę wszystko mamy, a pieniądze trzeba znaleźć.
1: Moimi Państwa gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Babizna z siedzibą w Gdańsku.
6: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Warto zostać z nami, bo już niebawem Państwa ulubiony quiz o Gdańsku i Trójmieście. Czekają atrakcyjne gadżety i gwarancja dobrej zabawy. Już niebawem ponownie się spotkamy. Do usłyszenia.
2: Audycja rozrywkowa w Trójmieście. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
3: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
3: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
7: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
3: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
7: Tak, starałem się.
3: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
3: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
7: Tak jest, jestem gotowy.
3: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
7: Gazeta Gdańska. Tak, na pewno Gazeta Gdańska.
3: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii. Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
7: Rudniki.
3: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Barok Company, czy Capella Gdanensis?
7: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
3: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
7: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
3: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
7: Biegam, tak, właśnie stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
3: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
7: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
3: ale udało ci się cały dystans przebiec?
7: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
3: No to gratulacje.
7: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
3: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
7: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
3: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
7: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
3: tak,
7: co
3: i ta
7: jest.
3: Ścieżka
7: polecam dla dzieci.
3: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 tak. kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października. Tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
7: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
3: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
7: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
3: Pozdrawiam cię gorąco, w takim razie jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
3: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka ENCEK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No tak, ratusz staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
8: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
3: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
8: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
1: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
9: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
8: Tak, tak. Chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
1: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
8: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program, czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
1: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
9: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać, dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
8: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna.
1: To czekamy na ten maj w takim razie, rozzielony, rozśpiewany.
8: My też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
1: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
8: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać m.in. koła gospodyń wiejskich.
1: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
8: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucje, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
1: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
3: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
2: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
3: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
2: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
4: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
14: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, to już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
15: Dzień dobry.
16: Audycja poradnicza.
14: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
15: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
14: Brzmi imponująco, można
15: to
14: powiedzieć.
15: Prawda, tak.
14: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
15: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
14: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi. Tak?
15: Tak.
14: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
15: Tak,
14: rozbudowę portów.
15: Największa inwestycja na Pomorzu. Mhm.
14: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
15: dokładnie,
14: prawda?
15: Tak.
14: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
15: tak,
14: się
15: pojawić. Tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć Pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linie kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
14: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
15: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
14: Wspomniała Pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj Pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
15: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
14: To różne instytucje
15: Różnego rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
14: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
15: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie, nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, artystom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
14: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na żabim kroku, tak, do Urzędu
15: Marszałkowskiego, dokładnie do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
14: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim? Na przykład jak wiele osób skorzystało z tego, żeby otworzyć, na przykład będąc osobą bezrobotną, działalności gospodarcze?
15: Jeżeli chodzi o nasze województwo, to w ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę. Także to jest bardzo duża liczba
14: faktycznie
15: osób. I to tylko mówimy o takich jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Nie mówimy o samym wsparciu przedsiębiorców, a jeszcze dodatkowe środki poszły na wsparcie właśnie w zakresie szkoleń, różnego rodzaju kursów, podnoszenia kompetencji. Natomiast no, blisko 25 tysięcy osób otworzyło własny biznes.
14: I ten biznes działa cały czas? To jest jakoś weryfikowane? Czy to...
15: Był taki czas, że jeżeli otworzymy własną firmę, to jest taki okres, kiedy ta firma musi być kontynuowana, więc jak gdyby w ramach tych statystyk oczywiście w okresie trwałości projektu to było weryfikowane. No, część tych firm zapewne została zamknięta i to mamy udokumentowane na przestrzeni lat. Nie wszyscy jak gdyby podołali temu, niemniej jednak jak gdyby takie wsparcie zostało udzielone.
14: Na kulturę też udało się pozyskać wiele funduszy,
15: tak,
14: prawda?
15: Gros środków zostało przeznaczonych na kulturę, więc te wszystkie obiekty, które możemy podziwiać w naszym województwie, nie tylko właśnie w Trójmieście, otrzymało, tak naprawdę odnowiło swoje oblicze. Możemy korzystać z tych zasobów. To są nie tylko teatry, to są nie tylko muzea, ale przede wszystkim też obiekty sakralne. Możemy podziwiać właśnie dziedzictwo tak naprawdę kulturowe, które zostało zachowane i gdyby nie te środki, to być może część z nich nie miałaby możliwości tak naprawdę jego zachowania, więc tu zachęcam przy okazji zbliżających się wakacji, ale nie tylko. Za nami tak naprawdę Noc Muzeów, gdzie część tych obiektów się otworzyła i można było na nowo podziwiać. Dzięki tym środkom zyskała tak naprawdę nowy blask, więc przede wszystkim jak gdyby możemy zachować to nasze takie dziedzictwo, to naszą historię i tym się chwalić przez kolejne lata.
14: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
16: Audycja poradnicza.
13: Tydzień w Trójmieście.
9: Ulica Pułkownika Dąbka w Gdyni zostanie rozbudowana. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą. Prace obejmą odcinek drogi łączący Oksywie z Oburzem, położony między skrzyżowaniami z Derdowskiego i Andersa. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni, skrzyżowanie oraz budowę dodatkowego wiaduktu. Odbudowę historycznej fontanny, szpalery drzew i dukty piesze zaplanowano z kolei na Placu Wałowym w Gdańsku. Władze miasta ogłosiły przetarg na jego realizację. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, a jej całkowity koszt przekroczy 32 miliony złotych. Premier Węgier w Gdańsku zakończył wizytę w Polsce. W środę Peter Madziar spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą i w towarzystwie premiera Donalda Tuska spacerował po Gdańsku. Na ulicy Długiej i Długim Targu czekał na nich tłum mieszkańców.
12: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
17: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
18: Co pan na tej tablicy tu ma?
19: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
18: To ważna wizyta z pana perspektywy?
19: Niezwykle ważna.
18: Jak tam pani usatysfakcjonowana?
12: No bardzo, panie dziennikarz. Jestem zadowolona, że naszego premiera wyściskałam i wycałowałam go. Super.
20: Long live the Hungarian Polish friendship. Polak, Węgier, dwa bratanki. Dziękuję bardzo.
9: Poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i w Warszawie. Ważna decyzja przed uczniami ósmych klas. Muszą wybrać nową szkołę. Trwa rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
0: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
21: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
0: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
22: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych, zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
0: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
21: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
0: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
9: 20 maja zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie regulujące sprawę najmu krótkoterminowego, ale jeszcze nie w Polsce. U nas prace nad ustawą, która dostosuje nowe przepisy do wymogów polskiego prawa, trwają, a czekają na nie miasta takie jak Sopot.
23: Dla nas to oznacza to, że po pierwsze likwidujemy szarą strefę, wzrastają wpływy do budżetu, no bo są z tytułu wyższych podatków od nieruchomości czy egzekwowania opłaty uzdrowiskowej, ale to jest też bezpieczeństwo dla naszych gości, bo mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, że ktoś przyjeżdża i nagle się okazuje, że wynajął apartament widmo, który nigdzie nie istnieje.
9: Mówiła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości Gdynia. Opinie można przekazywać do 10 czerwca online poprzez formularz dostępny na gdyńskiej platformie dialogu lub stacjonarnie w Laboratorium Innowacji Społecznych.
14: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
13: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
14: Twierdza Wisłoujście to niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej od 1974 roku i jest w zarządzie Muzeum Gdańska. Od tego czasu trwają prace ratownicze, badania archeologiczne, historyczne i konserwatorskie. Edyta Stańczyk, jest ze mną pan Maciej Flis, kierownik oddziału Gdańskiego Muzeum.
13: Wędrówki po Trójmieście.
14: Witam pana bardzo serdecznie.
24: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Można powiedzieć, że twierdza tętni życiem, bo jesteście już non-stop otwarci na odwiedzających, prawda? Już te wielkie, wielkie remonty się zakończyły.
24: Zgadza się. Otwarci jesteśmy już całorocznie. Dostępne mamy nie tylko wyremontowane przestrzenie Fortu Carré, ale budynek, który dotychczas nie był dostępny dla zwiedzających. Budynek koszar napoleońskich. I oczywiście przymierzamy się już do następnych etapów rewitalizacji fortyfikacji.
14: I jakie to będą etapy?
24: Tak zwany hangar uniwersytecki. Drewnianą budowlę przy wejściu do fortu, która rzuca się nam oczy w tej chwili przede wszystkim przez wielką dziurę w dachu. Docelowo ten budynek objęty zostanie naszym remontem. Znajdzie się tam nasze główne centrum informacji turystycznej, informacji dla zwiedzających, sklep muzealny, ale przede wszystkim główna wystawa Twierdzy Wisłoujście będzie nam opowiadać o historii militarnej Gdańska na przestrzeni wieków oraz samej Twierdzy Wisłoujście wraz z jej przemianami, a nawet tą historią najnowszą, czyli jak to się stało, że twierdza stała się częścią muzeum.
14: Tak, bo w ogóle to jest inspirujące i ciekawe, skąd ta nazwa Twierdzy Wisłoujście, prawda?
24: Tak, Wisłoujście względu na to, iż znajduje się, no, łatwo się domyślić, ujście Wisły, prawda? Tylko troszeczkę to ujście Wisły nam się zmieniło w ciągu ostatnich ponad 300 latach. Zresztą ono ulega zmianom cały czas, to nie jest proces zamknięty. Pierwsze wzmianki o Wisłoujściu mamy z XIII wieku o osadach rybackich, o jakichś punktach wskazujących wejście na do wtedy jeszcze nie portu Gdańskiego,

0: Bratem oraz głównym ujściem przepływającym przez Gdańsk, zwanym Wisłą Gdańską. To było również główne wejście do portu gdańskiego. I stąd właśnie ta nie tylko nazwa Twierdza Wisłoujście, ale również szczególna rola, którą ona miała dla samego Gdańska.
1: Wszystko się zmienia. Lata lecą, ale twierdza nam pięknieje, co zresztą było widać, kiedy ruszyły tam tłumy, nie? Bo trochę się działo u was, co nie oznacza, że to jest jedyna impreza.
0: Zgadza się. Cały czas niesłabnie zainteresowanie naszą fortyfikacją, niesłabnie zainteresowanie naszymi wydarzeniami. Zaproponowaliśmy tradycyjnie już spotkania z grupami rekonstrukcji historycznych, spotkania tutaj z rzemieślnikami, ale i również nasze stanowiska relaksacyjne na bastionach, gdzie można było na leżakach usiąść, popatrzeć na statki przepływające Wisłą, a ponadto prawdziwym rekordem, hitem okazał się pomysł kolegi tutaj z Muzeum Gdańska, aby wprowadzić tor Hobby Horse. Okazało się, że żyłem w jakiejś innej bańce, nie wiedziałem, nie byłem świadomy popularności tego zjawiska i faktycznie przychodziły do nas całe rodziny ze swoimi konikami,
1: tak?
0: Przetestować nasz tor fortyfikacyjny Hobby Horse, także myślę, że ten temat do nas powróci jeszcze nie raz.
1: Jak się okazuje, twierdza może się odnaleźć niezależnie od tego, jakie pokolenia będą się przemierzać. Teraz mamy takie bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą chyba wpasowało się, prawda, w okoliczności i w przestrzeń.
0: Mamy tu jakieś historyczne doniesienia o tym, że były i stajnie, prawda? Konie były w fortyfikacji. Dlaczego nie dzisiaj Hobby Horse, tak? Tym bardziej, że urzekło mnie zwyczajnie to, że ci najmłodsi właśnie z chęcią przyszli poznać fortyfikację z tymi swoimi konikami, a ten Hobby Horse gdzieś tam było ich dodatkiem dla nich, tak? Najmłodsi byli zachwyceni oczywiście samą twierdzą, samą budowlą również. Też nie wiedziały, że takie ładne coś, cytuję, jest w Gdańsku.
1: No umówmy się, nie każdy, jak słyszy militaria, fortyfikacje, jest od razu zainspirowany tym, żeby tam po prostu podejść. Ale okazuje się, że to jest tak piękne miejsce, cudownie położone i też ma wiele takich walorów. Kwestia dotycząca archeologii bardzo ciekawa i przyrodnicza, także no każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zgadza się. Tym bardziej, że fortyfikacje można zwiedzać także i po godzinach zamknięcia Fortu Karre oraz Koszar. Tak, to jest sama twierdza Wisłoujście, to jest obszar ponad 10 hektarów. Też to obserwujemy, nie przeszkadza nam to absolutnie, a wręcz przeciwnie, zachęcamy. Widzimy osoby przyjeżdżające w weekendy, na przykład po godzinach zamknięcia naszego fortu i chętnie korzystają z naszych terenów zielonych na spacery, właśnie żeby wyprowadzić swojego pupila, przy okazji spędzić kilka chwil w okolicznościach przyrody. I dla nich też mamy taką przygotowywaną już propozycję, alternatywę. Jeżeli dotrzemy do twierdzy, a ona będzie zamknięta, to na tych terenach tak zwanego szańca wschodniego wokół fortu przygotowujemy wystawę plenerową, poświęconą tym pozostałościom fortyfikacji z późnego XIX wieku. Gdzieś tam w przyszłości, mówię gdzieś, bo na początek musimy tutaj też skonsultować się, co my właściwie chcemy napisać na następnej wystawie plenerowej. Powstanie, wyjawiłem, wystawa plenerowa kolejna o temacie przyrodniczym.
1: A wycieczki rowerowe do was docierają, bo to jest też taki fajny teren.
0: Tak, owszem. Docierają do nas wycieczki rowerowe. Prowadzi do nas przede wszystkim ścieżka rowerowa prowadząca jednocześnie na Westerplatte drogą aleją imienia Henryka Sucharskiego. Z kolei problem zaczyna się tak naprawdę jedynie przy transporcie roweru przez Wisłę, ale z moich informacji wiem, że jest w tej chwili autobus, którym można przejechać z rowerami pod Wisłą tunelem oraz przy moście Sienickim kursuje prom, który również obsługuje, przewozi rowery, więc na całe szczęście opcja dojazdu z centrum istnieje. A polecam w szczególności, ponieważ jest to fajna wycieczka, którą można jednocześnie umieścić pomiędzy następnymi punktami, które znajdują się na Wyspie Portowej, na przykład właśnie Westerplatte, czy polecieć dalej w kierunku wschodnim, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, bo jest to fantastyczna alternatywa dla rowerzystów. I zawsze obserwujemy też właśnie latem w szczególności dużą ilość właśnie rowerowych turystów. Są faktycznie tutaj zainteresowani tym, żeby, tak jak pani mówi, na chwilkę zajechać, zajrzeć do naszej fortyfikacji. Tutaj też właśnie tą fajną alternatywą jest to, że u nas można na tych bastionach sobie usiąść chwilę, zrobić przestanku, prawda, przed dalszą trasą. Także polecam.
1: Pan Maciej Flis, kierownik oddziału gdańskiego muzeum.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Zapraszam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: jeszcze do obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
13: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
12: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
14: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem. Bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana Pogoda.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się, że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Szerzej to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł. Był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała taki honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polones w Poznaniu.
1: Tak było i było to, był to najdłuższy sylwester w moim życiu. Chyba. No, była super impreza, po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali czas niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy image Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy. Ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard, no i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione, jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
1: Raz się tak zdarzyło, po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
0: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
1: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
0: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
1: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat. Ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli Szklana pogoda.

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu szklaną pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... to jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no jest ta piosenka, która do tej pory żyje. Do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach. Bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w 80.

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka, betonowa mewa. Paradoksy, niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. Taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.

0: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
1: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdża też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
0: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
0: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobne. Podobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no, urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
0: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej, niż nam się wydaje.
2: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesień życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. Tekst był już łatwo, tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki, taką wybrałam, bo była fajniejsza muzycznie.
0: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
2: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni, grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
0: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Kilkadziesiąt lat na scenie, moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
3: To do tych różnych historii Małgorzaty Ostrowskiej dodam tylko jeszcze jedną informację, że Małgorzata Ostrowska uwielbia podróże i to także te dalekie. To jeśli Małgorzata Ostrowska nas słyszy, to Małgosiu, życzę ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I oni opowie wam Tomek Brel.
0: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dab, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
4: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no, żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No, a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzyżyk, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka, i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z radiem.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
8: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
9: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
10: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
11: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
8: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
12: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
13: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również
12: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdański, Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
14: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
12: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
8: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja, to w kalendarzu, 8.03, to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach... No pewnie, a w dodatku to taka a propos sportu piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To taka a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej Ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No, trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham Cię, czyli Baj, Myśli i Słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było Myśli i Słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie, bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12:00 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
15: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. 8.29. Jednej rzeczy, której ostatnio żałuję muzycznie, to, że nie byłem na koncercie Aha, jak w listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
2: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
1: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
2: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
1: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
3: Brokuł spod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Mamo, dziś idę na party!
6: Oho, czy powinnam się martwić? Czy raczej szykować wygodne buty?
5: Jedno i drugie! Będzie parkiet, gry, budowanie, selfie 360 stopni i wiele atrakcji!
6: Brzmi jak impreza!
5: Lego Party w Centrum Handlowym Osowa. Już 23 maja.
6: To co, idziemy? Więcej na cechaosowa.pl.
7: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. I będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Panda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Lidla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Tyler Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja to mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: to już teraz. Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
1: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Moda J-Kus Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35. Reklama.
1: A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
2: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
2: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
4: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
2: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
5: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
2: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. Patrzę w kalendarz. 23 maja to jest Dzień Teścia i Dzień Żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
0: Radio Złote Przeboje.
1: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie, no może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i Dzień Mamy się zbliża. Będę miał dla was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia. Oh my-

Dido w Radiu Złote Przeboje. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, weekend.
15: Dzień dobry.
14: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia. No to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przeciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
12: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
11: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
12: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie sobota.
14: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Hanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy, już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje z Kaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 4 4 3 0. Dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Trzy wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twojmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
4: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
5: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
4: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
5: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
5: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
6: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
2: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
3: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
2: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
4: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
2: Barcelona na Olympik o 18:00.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie 3 wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo.
6: Radio Złote Przeboje.
1: Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11:00.

Gerard Presgurwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż, do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. 3 cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Reklama.
13: To jest radio Złote Przeboje.
14: Dobre na weekend.
13: Dobre na wszystko.

Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police 78 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
8: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
7: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
8: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
7: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
9: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
10: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Do wygrania bilety na koncert dla ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk. Morski Park Handlowy. Ulica Przewicka 10A.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
13: W stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Mielek.
14: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
13: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
16: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
17: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
13: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów. Dobre warunki są w Karkonoszach. W wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
18: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
13: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda na weekend.
12: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reni Uzis w Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Game over. O nie, dla ludzi ery Blika.

0: /Ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Reklama.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję lód.

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 79 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji, a od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Mamo, dziś idę na...
7: Oho, czy powinnam się martwić? Czy raczej szykować wygodne buty?
6: Jedno i drugie. Będzie parkiet, gry, budowanie, selfie 360 stopni i wiele atrakcji.
7: Brzmi jak impreza.
6: Lego Party w Centrum Handlowym Osowa. Już 23 maja.
7: To co, idziemy? Więcej na cechaosowa.pl.
8: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
9: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
8: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
9: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
8: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
9: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
10: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
11: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
10: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
11: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A Kujawski olej rzepakowy, litr, teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: Times w Radiu Złote Przeboje. W południe w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
13: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
12: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
14: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
12: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
15: Pogoda.
12: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
16: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
2: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
11: Aha.
2: Tra-la-la.
11: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcjonalnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor, stary, maleńki, w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no, które, zdaje się, jak widać, no, nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam. Jak
1: czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłem w książkę i waliłem na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są. Bardzo dużo słucham. Proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i jeżeli się uprę, to sam czytam. Nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To, żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya. Could You Be Loved? Przepiękny numer.

0: przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.

0: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Kochana, zaraz dzień mamy.
9: Znowu?
8: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
9: Ja zamówiłam odlot.
8: Hola, hola, w twoim wieku?
9: No odlot, każdy wiek jest dobry.
10: Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmaledom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się? Widzę, że
2: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Koko była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.
3: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
0: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Kochana, zaraz dzień mamy.
6: Znowu?
5: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
6: Ja zamówiłam odlot.
5: Hola, hola, w twoim wieku?
6: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
23: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego bąmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki.
1: Słuchaj.
2: I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował.
1: Aha.
2: I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być
2: chodzi
1: jedynym
2: o to,
1: takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staje w konkurs z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama. Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
6: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
7: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
6: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
7: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
5: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
0: Pogoda.
5: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia. Niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie. To wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
8: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
10: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
9: Koniecznie.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej no to jest super. No, przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
2: Nie
3: bo
2: ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to no każdy może się
3: no
2: ubierać jak
3: chce.
2: Kiedyś
3: była ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code. Że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
2: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

coraz modniejsza. I jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotówkę.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. Tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje psztyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy wydawać na...
2: Bardzo teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież, jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie, pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus zawsze sexy i zawsze będzie sexy. On się staje... Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
11: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
12: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. Mhm. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, tak, tam, fantastycznie.
1: Tak, mi się tak, bardzo miała podobała, jeszcze instrument, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania
2: Rubik
1: jest w ogóle super.
2: Bo to była przepięknie skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało.
1: Widzisz?
2: Absolutnie.
1: Wywołała?
2: Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi o nas?

0: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
10: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
12: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
11: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Z danych Instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
14: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
13: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
15: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
13: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
11: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
7: Pogoda.
11: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
16: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
17: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada jak z tym Ansymonem Jacykowem.
18: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami.
2: Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
3: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
2: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
3: To jest tak jak ze sztuką. Że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
2: Okay.
3: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka Mojo, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie,
0: gaciach,
1: o tyle, dresach. że nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że no że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15:00.

0: Dziecka to Allegro.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość ochrony. Na bezpieczeństwo. Orlen.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo treściwa.
1: Mała, ale treściwa.
2: No jakby też szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda. I porządnego
2: właśnie
1: krawiectwa.
2: O to chodzi, że rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe, przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak
2: i to jest właśnie
1: porobiło.
2: Tak, a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Tomek Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili, za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości i cały czas chcę, żeby to był mój świat i żeby te wszystkie czasy to były moje czasy i żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli
0: mi się to
1: chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
21: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania lustrzanu, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. Ja mniej więcej już wtedy nie śpię, słyszę i jak już słyszę, że już są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: I Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: Jacyku, w Tomku. Czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy
1: raz
0: o tym.
1: I poszliśmy razem do
0: Lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Dżinsy jakieś tu za dużo, coś... W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja. W roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
4: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć. Przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
14: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale jednocześnie jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
13: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
15: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
13: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
4: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
4: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla Was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight, już teraz na dobry początek.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton. W skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynny Malcik. I w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla was sporo energii od tej formacji Molok.

Reklama. Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Reklama.

To artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: takie gorące, wiosenne popołudnie, to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny.
1: Ja zmieniam stan, noszę się do chmur.
0: Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

0: Tak, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.
1: Siostrzyczko,
2: gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
14: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
13: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
15: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
16: It's really cool. We really like this city.
17: No, już się robi się cieplej, to od razu.
18: Jeżeli nie możesz gdzieś się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
19: No, ale to chyba nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były i takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
13: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętaj. Już teraz i budka suflera.

to gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Celine Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
8: Cały rok, od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.

Lubię Was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No, zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No, a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej radio.

0: lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out!
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i...

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Reklama.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
17: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
16: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
18: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
16: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Ja widzę w Krakowie i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17:00, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No a już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

piosenka jak najbardziej na czasie. Wariusz Manx, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
16: Sprawdź to sam, check it out.
15: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam?
1: Znaczy, wiesz co, ja jestem w pracy, wracam z pracy z Tomboru, z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem, dało radę.
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Ale do was się dodzwonić to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Reklama.

0: Starship w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Stolmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Stolmaszczyk z wami od 18 do 21. Wojtek Babiarczyk, no to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę, z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
14: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
13: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nadmorskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nadmorskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon Nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
15: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nią zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
13: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni. Ale jutro trzeba uważać na przykład na opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem ode mnie. Son of Jamaica.

0: W Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dutkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogodę, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiona była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Droga pani z telewizji, co wieczór cała drze pyta, gdzie mnie pani? Bój toczy drogi za obonami, ja brakuje mi tchu.
0: A czy sama czuje się legendą?
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy. Bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna. Meluzyna.

Meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: O, cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
24: Chcecie wygrywać więcej?
25: Tak!
24: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
25: Ale to kręci!
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Kanter spakowany? Jedziemy?
27: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
26: Znowu? Przecież już brałeś.
27: Ale działała za słabo i za krótko.
28: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
29: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu, produktów Aflofarm.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
25: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
31: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagrała, wokół nas się zbił Gołębi Puch.
0: Numer znajdziemy na piątym albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast te słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

Fraza każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, nie gołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami, i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Reklama.
7: Godzina 19 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk, jestem. Czas gwiazd dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem i mam dla was Lubega, Mambo Number 5.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
2: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę.
1: To zdrowo.
2: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca. Uh-huh. Co mi tylko to potwierdza.
1: Tak.
2: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który prze do przodu,
1: pcha się na nagłówki gazet,
2: pcha się na nagłówki, krzyczy, skupia uwagę otoczenia, nie. Prawdopodobnie gdzieś bym tam przemykała sobie, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Życie postawiło mnie na scenie, mam tam ludzi, którzy mnie słuchają. Coś nieprawdopodobnego. Nigdy w życiu, nie będąc Małgorzatą Ostrowską, piosenkarką, wokalistką, artystką, jak tego nie nazwiesz, nigdy w życiu bym tego nie osiągnęła. A poza tym, jak zaczyna grać muzyka, to ja rzeczywiście doświadczam jakiegoś wielkiego przepływu energii. Tak mnie energetyzuje.
1: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
2: Tak, ale to z tą energią się zgadza.
1: Tak,
2: to
1: szczęście,
2: rzeczywiście.
1: Ta radocha,
2: zaczyna
1: taka
2: się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha. Mhm. I przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
1: Tak.
2: Więc to jest piękne.
1: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrowska w Radiu Złote Przeboje.
3: Kiedy gnał!

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, jak gra się z synem.
1: Mój syn, po pierwsze, nikt mu nie zakazywał zajmowania się muzyką, ale też nikt go na siłę nie pchał w tym kierunku. On był tym zainteresowany, jest świetnym znawcą muzyki także i musiał po pierwsze najpierw pograć i założyć na przykład swój zespół, żeby udowodnić, albo nawet nie tyle udowodnić, żeby pokazać, że jest tym naprawdę zainteresowany, że nie jest to tygodniowa fascynacja. Potem został u mnie zatrudniony jako pracownik techniczny, nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
0: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego chciałaby się jeszcze nauczyć.
1: Na pewno chciałabym sięgnąć do innych dziedzin sztuki. Na przykład chciałabym nauczyć się i malować. A tak ładnie. Tak fajnie. Nie chodzi mi o...
2: A właśnie bardziej tworzyć. Malunek, czy szkic na przykład? Czy bardziej malowanie, czy bardziej szkic? Czy...
1: Nie, jeżeli to malowanie. Takie klasyczne farby. Chciałabym grafikę komputerową ogarnąć tak poważnie. Chciałabym nauczyć się... To są rzeczy, które gdzieś tam sobie spróbowałam. Wiem, że są interesujące. Kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
2: Tak, że masz poczucie satysfakcji.
1: Chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
2: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu za czasów Lombardu,
1: że zagraliście.
2: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja, jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej. I oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, to trochę żartował, ale też pół żartem, pół serio, właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jesteś pytana o grę na instrumencie.
1: No nie
2: na
1: tej gram, zasadzie, nie gram. Nie urodziłam się do grania na instrumencie.
2: A to też
1: chciałabym to zmienić.
2: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie mam
1: emocjonalność. Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
2: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło. Więc też nie wiem.
1: Ludzie, co się rodzą do tego.
2: Do różnych rzeczy, tacy. Ale niekoniecznie muszą to robić.
1: Ale chciałabym to przemóc. Może kiedyś.
0: A w Radiu Złote Przeboje dajcie głośniej. Lombard, śmierć w dyskotece.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: 20 na zegarach. Sobota to jest dobry moment, żeby się odprężyć. Też przypominam, że dziś trwa Czas Gwiazd z Małgorzatą Ostrowską, z którą za chwilę powspominamy lata 80. I tak a propos lat 80., no to mam dla was kawałek, który myślę, że każdy z was zna bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej nutki. A więc Mother Talking, You Are My Heart, You're My Soul.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak wspomina lata 80.
1: Lata 80. to jest mnóstwo, morze melodii.
2: Tak.
1: A muzyka, no to jest melodia, no. Oczywiście, rzeczywiście jest pewien powrót, dlatego że tuż przedtem był pewien przesyt jakichś takich produkcji, piosenek, które często łamały wszystko. To oczywiście są poszukiwania.
2: Oczywiście tak.
1: Ale ja myślę, że po prostu był niedosyt melodii. Dlatego do tego wracamy.
2: Tak sobie też pomyślałem, że zadam to pytanie o lata 80. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, no to myślimy o tej szarzyźnie, ale czy jest jakaś taka rzecz, o której pani myśli, za co uwielbia lata 80., odchodząc od tego ocet na półkach i tak dalej?
1: Za muzykę.
2: Tak.
1: Szarzyzna, ocet, musztarda, kolejki po chleb, ale muza była super, cała sztuka była super, bo tak to jest jakoś w społeczeństwie, że jak jest niedobrze społecznie, to sztuka się rozwija, wiesz, bo być może jest tak, że musi być taki, że sztuka jest tym wentylem.
2: No to
1: gdzie,
2: na pewno.
1: Gdzie uchodzi wszystko, cała frustracja, wszystko to, czego nie chcemy w tym dookoła, to ma tu swój upust w twórczości.
0: A w Radiu Złote Przeboje połowa lat 80. album Anatomia, Lombard, mam dość.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego słuchała w latach 80.
1: To były trudne czasy i to jakby z tego wychodziliśmy wtedy. Także coraz więcej było tych rzeczy, które ludzie przywozili z zachodu albo docierały jakimś cudem tutaj. Ale nadal było to, niewiele. Był David Bowie.
2: No tak, gdzieś tam się
1: byli Stonesi, byli Beatlesi, bo to było zawsze. Było Eurythmics, pamiętam. Akurat nie wiem w tej chwili, jak sobie próbuję uruchomić te drzwi lata 80, czego ja słuchałam.
2: Tak. Wszystko lubię, co pani wymieniła.
1: Tego typu rzeczy słuchałam.
2: Tak, no to ja słucham tego samego.
1: Generalnie tego, co dotarło.
0: A my docieramy do roku 1983 i albumu Śmierć w dyskotece, gdzie znajdziemy kawałek Droga Pani Stevie.

Droga Pani Stevie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Lombardu, utwór z satyrycznym komentarzem na temat wpływu ówczesnej telewizji na społeczeństwo. No właśnie, ale czy tylko ówczesnej? Kawałek, można tak powiedzieć, wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj wielu słuchaczy interpretuje go wręcz jako komentarz do współczesnych mediów, influencerów czy też telewizyjnych celebrytów. Choć piosenka powstała ponad 40 lat temu, no to jej przekaz nadal brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Zresztą sprawdźcie. Lombard, Droga Pani Stevie w Radiu Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak opowiada o wizerunku scenicznym.
1: Bardzo istotne jest, żeby to, co wewnątrz i to, co pokazujemy na zewnątrz, było spójne, bo tylko wtedy jest szczere i autentyczne. Czyli bardzo często, albo najczęściej w naszym wykonaniu zawsze, wizerunek jest odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Ja dzisiaj wyglądam, jak wyglądam, bo ja przeszłam już ten etap. Ja już zrzuciłam z siebie wszystkie, no parę elementów zostało, bo bez tego, bez kolczyka, bez bransoletek może by było zbyt drastycznie.
0: Ale kolory cały czas są.
1: Kolory są, ale ja ograniczam je. Ograniczam je, bo taką mam potrzebę. Gdzieś jest pewien przesyt i się wszystko usuwa. Przyjdzie moment, być może, zresztą przychodzą momenty, że jakieś elementy się włącza. To ja oczywiście w 80-tych latach miałam charakterystyczny wizerunek, do którego nawet pół głowy goliłam, bo brakowało mi miejsca do malowania, ale w tej chwili tego nie chcę. Owszem, to mógł być sygnał na płycie. Ja teraz tego nie chcę, na scenę nie wychodzę z takim makijażem, ale za to moi koledzy wszyscy robią sobie dokładnie taki make-up. I to jest piękne.
0: A my słuchamy teraz zespołu Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00. Miłego wieczoru. Hej.

0: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Twierdza Wisłoujście to niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej od 1974 roku i jest w zarządzie Muzeum Gdańska. Od tego czasu trwają prace ratownicze, badania archeologiczne, historyczne i konserwatorskie. Edyta Stańczyk, jest ze mną pan Maciej Flis, kierownik oddziału Gdańskiego Muzeum.
6: Wędrówki po Trójmieście.
7: Witam pana bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Można powiedzieć, że twierdza tętni życiem, bo jesteście już non-stop otwarci na odwiedzających, prawda? Już te wielkie, wielkie remonty się zakończyły.
8: Zgadza się. Otwarcie jesteśmy już całorocznie. Dostępne mamy nie tylko wyremontowane przestrzenie Fortu Carré, ale budynek, który dotychczas nie był dostępny dla zwiedzających. Budynek koszar napoleońskich. I oczywiście przymierzamy się już do następnych etapów rewitalizacji fortyfikacji.
7: I jakie to będą etapy?
8: Tak zwany hangar uniwersytecki. Drewnianą budowlę przy wejściu do fortu, która rzuca się nam oczy w tej chwili przede wszystkim przez wielką dziurę w dachu. Docelowo ten budynek objęty zostanie naszym remontem. Znajdzie się tam nasze główne centrum informacji turystycznej, informacji dla zwiedzających, sklep muzealny, ale przede wszystkim główna wystawa Twierdzy Wisłoujście będzie nam opowiadać o historii militarnej Gdańska na przestrzeni wieków oraz samej Twierdzy Wisłoujście wraz z jej przemianami, a nawet tą historią najnowszą, czyli jak to się stało, że twierdza stała się częścią muzeum.
7: Tak, bo w ogóle to jest inspirujące i ciekawe, skąd ta nazwa Twierdzy Wisłoujście, prawda?
8: Tak, Wisłoujście względu na to, iż znajduje się, no, łatwo się domyślić, ujście Wisły, prawda? Tylko troszeczkę to ujście Wisły nam się zmieniło w ciągu ostatnich ponad 300 latach. Zresztą ono ulega zmianom cały czas, to nie jest proces zamknięty. Pierwsze wzmianki o Wisłoujściu mamy z XIII wieku, o osadach rybackich, o jakichś punktach wskazujących wejście na do wtedy jeszcze nie portu gdańskiego, ale mniejszego grodu, prawda, z częścią portową, ale jednak nieznanego kształtu i położenia, tak, bo to też nie wiemy, gdzie mogła znajdować się ta placówka. Potem już bardziej precyzyjne wskazania ze źródeł piśmiennych określają, że na ujściu Wisły znajdowała się nawet już strażnica z mistrzem krzyżackim ujściem Wisły, mistrz ujścia Wisły, dokładnie, który miał zajmować się tutaj kontrolą statków, pobieraniem opłat celnych. Przypomnę, że w tym czasie, czyli w okresie panowania zakonu krzyżackiego, mamy do czynienia z dwoma ujściami Wisły, to jest Nogatem oraz głównym ujściem przepływającym przez Gdańsk, zwanym Wisłą Gdańską. To było również główne wejście do portu gdańskiego. I stąd właśnie ta nie tylko nazwa Twierdza Wisłoujście, ale również szczególna rola, którą ona miała dla samego Gdańska.
7: Wszystko się zmienia. Lata lecą, ale twierdza nam pięknieje, co zresztą było widać, kiedy ruszyły tam tłumy, nie? Bo trochę się działo u was, co nie oznacza, że to jest jedyna impreza.
8: Zgadza się. Cały czas niesłabnie zainteresowanie naszą fortyfikacją, niesłabnie zainteresowanie naszymi wydarzeniami. Zaproponowaliśmy tradycyjnie już spotkania z grupami rekonstrukcji historycznych, spotkania tutaj z rzemieślnikami, ale i również nasze stanowiska relaksacyjne na bastionach, gdzie można było na leżakach usiąść, popatrzeć na statki przepływające Wisłą, a ponadto prawdziwym rekordem, hitem okazał się pomysł kolegi tutaj z Muzeum Gdańska, aby wprowadzić tor Hobby Horse. Okazało się, że żyłem w jakiejś innej bańce, nie wiedziałem, nie byłem świadomy popularności tego zjawiska i faktycznie przychodziły do nas całe rodziny ze swoimi konikami
7: tak.
8: Przetestować nasz tor fortyfikacyjny Hobby Horse, także myślę, że ten temat do nas powróci jeszcze nie raz.
7: Jak się okazuje, twierdza może się odnaleźć niezależnie od tego, jak jakie pokolenia będą się przemierzać. Teraz mamy takie bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą chyba wpasowało się, prawda, w okoliczności i w przestrzeń.
8: Mamy tu jakieś historyczne doniesienia o tym, że były i stajnie, prawda? Konie były w fortyfikacji. Dlaczego nie dzisiaj hobbyhorse, tak? Tym bardziej, że urzekło mnie zwyczajnie to, że ci najmłodsi właśnie z chęcią przeszli poznać fortyfikację z tymi swoimi konikami, a ten hobbyhorse gdzieś tam było ich dodatkiem dla nich, tak? Najmłodsi byli zachwyceni oczywiście samą twierdzą, samą budowlą również. Też nie wiedziały, że takie ładne coś, cytuję, jest w Gdańsku.
7: No umówmy się, nie każdy, jak słyszy militaria, fortyfikacje, jest od razu zainspirowany tym, żeby tam po prostu podejść. Ale okazuje się, że to jest tak piękne miejsce, cudownie położone i też ma wiele takich walorów. Kwestia dotycząca archeologii, bardzo ciekawa i przyrodnicza, także no każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Zgadza się. Tym bardziej, że fortyfikacje można zwiedzać także i po godzinach zamknięcia Fortu Carré oraz Koszar. Tak, to jest sama twierdza Wisłouści, to jest obszar ponad 10 hektarów. Też to obserwujemy. Nie przeszkadza nam to absolutnie, a wręcz przeciwnie, zachęcamy. Widzimy osoby przyjeżdżające w weekendy, na przykład po godzinach zamknięcia naszego fortu i chętnie korzystają z naszych terenów zielonych na spacery, właśnie żeby wyprowadzić swojego pupila, przy okazji spędzić kilka chwil w okolicznościach przyrody. I dla nich też mamy taką przygotowywaną już propozycję, alternatywę. Jeżeli dotrzemy do twierdzy, a ona będzie zamknięta, to na tych terenach tak zwanego szańca wschodniego wokół fortu przygotowujemy wystawę plenerową, poświęconą tym pozostałościom fortyfikacji z późnego XIX wieku. Gdzieś tam w przyszłości, mówię gdzieś, bo na początek musimy tutaj skonsultować się, co my właściwie chcemy napisać na następnej wystawie plenerowej. Powstanie, wyjawiłem, wystawa plenerowa kolejna o temacie przyrodniczym.
7: A wycieczki rowerowe do was docierają? Bo to jest też taki fajny teren.
8: Tak, owszem. Docierają do nas wycieczki rowerowe. Prowadzi do nas przede wszystkim ścieżka rowerowa prowadząca jednocześnie na Westerplatte drogą aleją imienia Henryka Sucharskiego. Z kolei problem zaczyna się tak naprawdę jedynie przy transporcie roweru przez Wisłę, ale z moich informacji wiem, że jest w tej chwili autobus, którym można przejechać z rowerami pod Wisłą tunelem oraz przy moście sienickim kursuje prom, który również obsługuje, przewozi rowery, więc na całe szczęście opcja dojazdu z centrum istnieje, a polecam w szczególności, ponieważ jest to fajna wycieczka, którą można jednocześnie umieścić pomiędzy następnymi punktami, które znajdują się na Wyspie Portowej, na przykład właśnie Westerplatte, czy polecieć dalej w kierunku wschodnim, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, bo jest to fantastyczna alternatywa dla rowerzystów. I zawsze obserwujemy też właśnie latem w szczególności tą dużą ilość właśnie rowerowych turystów. Są faktycznie tutaj zainteresowani tym, żeby, tak jak pani mówi, na chwilkę zajechać, zajrzeć do naszej fortyfikacji. Tutaj też właśnie tą fajną alternatywą jest to, że u nas można na tych bastionach sobie usiąść chwilę, zrobić przystanku, prawda, przed dalszą trasą. Także polecam gorąco, zachęcam. Mam nadzieję oczywiście, że to zainteresowanie właśnie rowerową turystyką to w kierunku twierdzy również będzie niesłabnące.
7: Pan Maciej Flis, kierownik twierdzy Wisłouście, zaprasza na całoroczne atrakcje. To, na co zwraca uwagę, to m.in. Festiwal Historyczny Wisłouście 1628, który przyciąga turystów z całego świata. Edyta Stańczyk, słuchacie, co jest grane.
6: Ciekawe Trójmiasto.
8: Festiwal Historyczny Wisłouście 1628 powstał z wspólnej potrzeby, powiedziałbym, naszego dyrektora, który objął świeżo stanowisko tutaj w Muzeum Gdańska oraz też i mojej własnej, by w jakiś sposób umieścić ważny temat dla historii fortyfikacji, jakim była polska flota stacjonująca tutaj pod murami twierdzy, czyli właśnie słynna flota Bitwy pod Oliwą, zwycięstwa 1627 roku. Gdzieś w dalszych rozmowach doszliśmy do wniosku, że było również i drugie istotne wydarzenie, jakim było kontratak szwedzki na polską flotę pod Wisłouściem właśnie w 1620 roku i należałoby ten temat jakoś tutaj zagospodarować w naszych wydarzeniach, w naszej opowieści o fortyfikacji, wystawach i tak dalej. I z tej daty powstał nam festiwal historyczny, który trwa już z przerwą na remont od 2016 roku. Powiem, Szczerze jest to bardzo fascynujące zjawisko, gdzie nie tylko zwiedzający mają dużą frajdę z obserwacji przebywania na tym wydarzeniu, ponieważ wchodzą w zupełnie inne realia. Przyjeżdża nam ponad 200 rekonstruktorów historycznych z kraju, ze świata, wystawiają swoje stanowiska edukacyjne, aranżują przestrzeń wokół siebie tak, żeby ona dodatkowo miała ten klimat XVII wieku, angażują się w różnych ćwiczeniach, prawda, prezentacjach, a więc nasi zwiedzający mają niesamowitą właśnie frajdę wejścia w ten świat XVII wieku, poczuć się jak część z nich, a jednocześnie też fenomen polega na tym, że i same grupy rekonstrukcji historycznych tak pokochały ten obiekt, iż co roku otrzymujemy coraz większą liczbę zgłoszeń grup, które chcą przyjechać. Dostałem wiadomość od Węgrów, więc...
7: A Czechom się droga skróciła, prawda? Bo jest teraz dobre połączenie.
8: Zgadza się, tak. To uwielbiają spędzać czas nad naszym morzem. Nasze grupy rekonstrukcyjne z Czech nawet przyjeżdżają kilka dni wcześniej, żeby tutaj poznać troszeczkę naszej okolicy.
7: Świetnie, bo takie przenoszenie się w czasie to też jest taki magnes. Bardzo ludzi przyciąga. Lubimy po prostu na chwilę oderwać się od rzeczywistości, no i zobaczyć, jak to dawniej bywało.
8: Tak, prawda. Oczywiście tutaj punktem wyjściowym jest cały czas upamiętnienie tych wydarzeń, tak? Z całym tym miasteczkiem właśnie żyjącym.
7: Pan Maciej Flis, kierownik oddziału gdańskiego muzeum.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Zapraszam serdecznie.
6: Tydzień w Trójmieście.
2: Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Postępowanie toczy się od 2 lat w prokuraturze w Gdańsku, ale dopiero teraz śledczym udało się skompletować dokumentację tej kontrowersyjnej inwestycji. Komunikacja miejska w Gdyni będzie woziła pasażerów w sąsiednich Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy rozpoczęli proces porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Ma to ogromne znaczenie dla pasażerów, którzy już dziś korzystają z gdyńskich autobusów, ale dzięki nowej umowie będą mieli do dyspozycji zupełnie nowy tabor.
3: Komunikacyjne porozumienie między sąsiadami jest czymś niezbędnym, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
5: To krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta Gmin Ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe.
3: Dlatego po złożeniu podpisów potrzebne będą zakupy, mówi wójt Kosakowa Eunika Niemc.
9: Kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów.
3: Porozumienie muszą potwierdzić stosownymi uchwałami Rady wszystkich 3 samorządów.
2: Kolejny etap budowy basenu we Wrzeszczu w środę na budynku u zbiegu Alei Legionów i ulicy Kościuszki Zawisła Wiecha. Otwarcie obiektu, w którym znajdzie się m.in. miejsce doraźnego schronienia oraz 2 niecki basenowe zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Koszt inwestycji to 77 milionów złotych. 50 milionów euro to wartość kontraktu podpisanego przez gdyńską stocznię Krista. Chodzi o projekt i budowę nowoczesnego elektrycznego promu pasażersko-samochodowego dla estońskiej państwowej floty. Nowa jednostka ma zostać dostarczona do końca 2028 roku. Około 200 organizacji pozarządowych weźmie udział w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. 4 dni spotkań, debat i prezentacji organizowane są z okazji rocznicy wyborów czerwcowych, które w 1989 roku przypieczętowały zwycięstwo Solidarności nad komunistami. O szczegółach tego, co będzie się działo w Gdańsku, Paweł Radzewicz.
3: Wybory czerwcowe to zwycięstwo demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego, jak mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz, właśnie ono będzie miało bardzo silny głos.
10: Do Gdańska zjedzie niemal 200 organizacji pozarządowych, od edukacji, po ekologię, po historię, po troskę o lokalne dziedzictwo.
3: Odbędzie się też szereg spotkań z ludźmi z bardzo różnych światów, czego przykład podaje szef Fundacji Gdańskiej Jacek Bendykowski.
11: Od dyskusji na temat wolności artystycznej, Dorota Rabczewska, czyli Doda, po wolność, która przystoi pierwszej damie, o czym opowiadać będzie Jolanta Kwaśniewska.
3: Jednym z ważniejszych punktów gdańskiego święta będzie Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość.
2: Ośrodek Szkolenia Policji w Gdańsku doczeka się remontu. Wsparcie finansowe na ten cel przekaże Samorząd Województwa Pomorskiego. Policjanci zyskają nowe pomieszczenia, które będą znajdować się w kamienicy przy ulicy Chlebnickiej powstaną m.in. dwie sale wykładowe wraz z pełnym zapleczem. Do 29 maja mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać się do programu bezpłatnych audytów energetycznych. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta. I zostajemy w Gdyni. Wraz z ociepleniem w lasach i na terenach zielonych w Gdyni można częściej spotkać żmije zygzakowate. Miejskie służby apelują do mieszkańców o rozwagę oraz spokój i przypominają, że zwierzęta te nie są agresywne i zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem.
7: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
12: To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy. Narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku.
7: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
6: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
7: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje Was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
7: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
13: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
7: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
13: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro. Więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
7: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
13: A zupełnie, zupełnie. No bo,
7: odważna.
13: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl, jejku, one naprawdę to robią.
7: Udało się.
13: Tak.
7: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
13: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja, synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
7: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
13: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
7: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
13: Oczywiście.
7: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
13: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
7: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
13: Tak jest,
7: nie?
13: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
7: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
13: Okay? Tak,
7: to
13: dokładnie.
7: Już jest dużo,
13: dokładnie.
7: Tak?
13: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
7: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
13: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego w ogóle, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
7: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
13: Dokładnie, tak.
7: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
13: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
7: Matko, no właśnie, właśnie.
13: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu. Z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim. Ale znaczy, problem to jest za duże słowo. To jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho. I to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
7: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
13: Tak jest.
7: W fantastyczny
13: tak
7: sposób.
13: Jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle

0: Niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
1: Dokładnie.
0: Krótkim, pod wodą.
1: Krótkim, a czasem dłuższym.
0: Tak?
1: Tak jest. To tak... I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl: o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
0: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
1: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
0: Też. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
1: Tak jest.
0: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
1: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
0: Wspólny czas spędzamy razem.
1: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularny jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
0: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego. To nie koniec aktywności fizycznej na naszej antenie.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
3: Co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
0: Edyta Stańczyk, o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
2: W Trójmieście. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie, proszę.
4: Audycja rozrywkowa.
5: A ja zapraszam Państwa na quiz o Gdańsku. Poznajemy historię tego pięknego miasta, ale także rejony, które warto zobaczyć, warto zwiedzić, bo czasami tak jest, że mieszkamy w jednym mieście przez kilkanaście lat, a nie wiemy, ile wspaniałych rzeczy jest w tym mieście do zobaczenia. Zwłaszcza, że Gdańsk cały czas się zmienia, unowocześnia. A ze mną, proszę Państwa, dzisiaj pan Paweł. Witam panie Pawle serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Pan Paweł, który już przed wejściem na antenę zapowiedział mi, że wie dużo o Gdańsku, że ma dużo ciekawostek. Rozumiem, panie Pawle, że dzisiaj będziemy w takim razie wysłuchiwać tego wszystkiego, co pan wie o, domyślam się, swoim mieście ukochanym.
6: Tak, ukochane miasto i mam nadzieję, że nie zawiodę ani pani, ani słuchaczy.
5: Czy pan jest rodowitym gdańszczaninem od urodzenia, pan w Gdańsku?
6: Tak, tutaj się urodziłem, tu się urodziło moje rodzeństwo, moi rodzice, także jestem stąd i tutaj czuję się najlepiej.
5: No to wspaniale, no to ja już z niecierpliwością czekam na te ciekawostki. Ciekawe, czy będą też związane z pytaniami, które przygotowałam dla pana w dzisiejszym quizie. Do wygrania, przypomnę, gadżety radia. Jest pan gotowy, panie Pawle, na pierwsze pytanie?
6: Tak, nie mogę się doczekać.
5: Takie trochę zaskakujące pytanie, bo pytam, o jakim mieście opowiada film Miasto z Morza. Film z 2009 roku, film historyczny.

0: czy opowiada o Gdyni, o Sopocie czy o Lęborku?
1: O, spodziewałem się samych pytań o Gdańsku.
0: No właśnie,
1: ale...
0: dlatego mówię, że zaskakujące na początek.
1: Ale tutaj, no wiadomo, że jako mieszkaniec Trójmiasta znam i okolice Gdańska i jestem przekonany, że ten film dotyczył Gdyni.
0: Tak, tak, ten film dotyczył Gdyni, jest zresztą adaptacją pierwszej części trzyczęściowej powieści Tak trzymać Stanisławy Fleszerowej-Muskat. Może ktoś z Państwa czytał, może zna, może pamięta. Brawo, świetnie się zaczęło. Drugie pytanie w takim razie, panie Pawle, do tak zwanych wydarzeń grudniowych, brutalnie spacyfikowanych przez ówczesne komunistyczne władze, doszło w Gdańsku w roku 1968, 1970 czy 1971?
1: Każdy, kto porusza się gdańskimi drogami, jestem przekonany, że zna odpowiedź na to pytanie. To był oczywiście rok 1970 i niejednokrotnie jadąc za autobusami Gdańskiej Komunikacji Miejskiej można takie przypomnienie tych tragicznych wydarzeń ważnych w kontekście historycznym naszego regionu zobaczyć.
0: Tak, dokładnie, oczywiście. I no nie tylko każdy mieszkaniec Gdańska, ale w ogóle każdy Polak przecież zna tę historię, prawda? Zresztą co roku w Gdańsku są te wydarzenia upamiętniane, więc rzeczywiście to jest wiedza taka powszechna i brawo. Wiedziałam, że pan będzie znał akurat odpowiedź dobrą na to pytanie. Nie miałam wątpliwości. No to teraz pytanie trzecie o Olszynkę. Pewnie to panu coś mówi. Olszynka jest częścią Kociewia, Żuław Wiślanych czy Gdańska?
1: Oczywiście, że Gdańska.
0: No oczywiście, pewnie, że tak. Czwarte pytanie brzmi. Stadion w Gdańsku Letnicy został oficjalnie oddany do użytku w którym roku? W 2005, w 2009 czy w 2011?
1: To piękny stadion wybudowany na Euro 2012, ale oddany do użytku w 2011 roku i z żalem przyznaję, że nie mogłem być wówczas na meczu otwarcia między Lechią a Krakowią, ale znam nawet dokładną datę, 14 sierpnia 2011 roku.
0: No tak, to były ważne daty w ogóle w historii polskiego sportu, prawda, bo Polska była współorganizatorem mistrzostw w 2012 roku i wiele obiektów wtedy powstawało, wiele było remontowanych właśnie specjalnie na te mistrzostwa, właśnie jeden z nich także w Gdańsku. Świetnie, brawo, panie Pawle. No to tylko jeszcze jedno pytanie. Do końca. Pewnie chciałoby się więcej, co? Niż tylko 5 pytań. Z tego, co słyszę, bardzo pan się interesuje Gdańskiem, historią.
1: Idziemy jak burza, więc może jeszcze jakieś po tym 5 się znajdzie. Mam nadzieję, że będę znał i na nie odpowiedź.
0: W przypadku Gdańska może nie jak burza, ale jak sztorm bardziej.
1: Tak, tak.
0: Teraz takie pytanie wakacyjne. Właśnie idziemy sobie na plażę. Która z plaż jest najszersza w Polsce? Czy plaża na Stogach, czy plaża w Brzeźnie, czy plaża w Jastarni?
1: Z tych wymienionych najszerszą na pewno będzie plaża na Stogach.
0: Tak, plaża na Stogach jest najszersza. Ciekawe, czy pan wie, albo może spróbuje strzelić, ile ma metrów w szerokości?
1: Myślę, że może to być ponad 100, ale ile dokładnie, to nie będę wiedział.
0: Tak, ponad 100, dokładnie 132 metry. Z centrum miasta można tam dojechać rowerem i ja myślę, że to jest taki najprzyjemniejszy sposób poruszania się, prawda? Zwłaszcza w ciepłe dni po Gdańsku na plażę pojechać sobie
1: tak,
0: rowerem.
1: No. Teraz akurat stogi są nieco trudniej dostępne ze względu na trwające prace, natomiast no, jest to miejsce warte odwiedzenia, więc również słuchającym nas turystom serdecznie polecam plażę na Stogach, bo to piękne miejsce.
0: Panie Pawle, 5 na 5, więc gadżety wędrują do pana. Serdecznie gratuluję, pozdrawiam. Dziękuję, że się pan podzielił wiedzą na temat swojego miasta razem z nami.
1: Bardzo dziękuję, niezmiernie mi miło.
0: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
2: Audycja rozrywkowa. Gdańskie Południe ma swoją bibliotekę o wdzięcznej nazwie Dobry Moment. Nowy obiekt znajduje się na ulicy Łódzkiej i poza dobrą książką oczywiście ma ten atut, że oferuje również taką przestrzeń dla lokalnej społeczności. Ale o tym za chwileczkę porozmawiam z moim gościem, panem Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy. Witam pana serdecznie.
3: A ja witam bardzo serdecznie zarówno panią redaktor, jak i wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
2: Tak, panie dyrektorze, jest świeżuteńki oddział, przepiękny, zupełnie nowoczesny.
3: Przyjmowaliśmy pierwszych czytelników, od razu zaspokajam ciekawość wszystkich mieszkańców Gdańska Południe, a ujeściska Łostowic, bo tak się w pełni nazywa ta dzielnica, szczególnie, że biblioteka będzie państwa zapraszać co sobotę do godziny 15, a nie tylko w ciągu tygodnia. Taki przyjęliśmy plan naszej pracy, bo było dla nas oczywiste, kiedy się przyglądaliśmy, jakby to powiedzieć, profilowi demograficznemu mieszkańców tej części Gdańska, że to są często w miarę młode rodziny z dziećmi, że w ciągu tygodnia może być kłopotem znaleźć dość czasu, aby się do biblioteki jakoś tam dostać, choć pracujemy w ciągu tygodnia do godziny 19, więc w sobotę zapraszamy również. Nazwa może dziwić, ale staje się czytelniejsze, gdy po pierwsze zwrócić uwagę na to, że osiedle, które jest jakby bezpośrednim otoczeniem tej nowej filii bibliotecznej w Gdańsku, osiedle może to troszkę precyzyjniej zlokalizujmy, bo ulica Łódzka nie każdemu może mówi wystarczająco wiele, ale kiedy powiemy o wielkim skrzyżowaniu, rondzie i węźle komunikacyjnym ulicy Świętokrzyskiej, Hawla i Łódzkiej, no to już jesteśmy w domu.
2: Węzeł tramwajowy.
3: Tramwajowy, tak. Autobusowy, samochodowy. Wszyscy jeżdżący ulicą Świętokrzyską z wdzięcznością wspominają stanie w długaśnych korkach. To się ma zresztą zmienić za jakiś czas, a za lat kilka obok pobiegnie południowa nitka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, więc wówczas komunikacyjnie ta nasza filia będzie jeszcze znakomiciej dostępna niż to się dzieje dzisiaj. Także tam urzędujemy w osiedlu Moment, no i nazwaliśmy naszą bibliotekę Dobry Moment, też nie dla jakiejś naszej fantazji czy kaprysu, tylko każdorazowo staramy się o to, żeby nazwa jakoś się wiązała z charakterem miejsca. I staramy się też o to, żeby to była nazwa, którą proponujemy w porozumieniu z mieszkańcami. Zresztą już wiele lat temu pozmienialiśmy nazwy wszystkich filii bibliotecznych w Gdańsku, bo wcześniej one były pod numerami, a to 13, a to 39. Ja się do dzisiaj tego nie nauczyłem, przyznaję. Więc zaproponowaliśmy, aby wspólnie z czytelnikami korzystającymi na co dzień z danej filii powymyślać nowe nazwy. Czasem są one takie neutralne, no biblioteka na stogach, cóż tutaj można wyfantazjować więcej, ale na przykład jest biblioteka Babielato, której nazwa wzięła się stąd, że od zawsze była ona szczególnie życzliwa wobec seniorów. Podkreślam, szczególnie, a nie w ogóle, bo życzliwa wobec seniorów jest każda nasza biblioteka. No stąd biblioteka Babielato na Przymorzu. Dobry moment, wracając na ujścisko, to też propozycja, która wynikła z ankiety, jaką zaproponowaliśmy mieszkańcom tej części Gdańska. Tych propozycji było co niemiara. Najliczniejsza grupa opowiedziała się za Dobrym Momentem. No i mamy bibliotekę Dobry Moment. Praktycznie w ciągu jednego dnia, jednej doby przewinęło się przez tę naszą nową bibliotekę ponad 400 osób. Wyszli obładowani książkami. Wszystkich z tych książek wypożyczyli już ponad 1000 przez jeden dzień.
2: Proszę bardzo.
3: 1172 książki.
2: To dobrze rokuje.
3: Dawno nie widziałem kolejki do lady bibliotecznej, a tam widziałem. Długa kolejka zawinięta kilka razy. Każda z tych osób stojących w kolejce z naręczem książek. Bardzo budujące widoki i też mówiące to, co dla nas było od początku pewną oczywistością, że tego rodzaju instytucja, lokalna biblioteka jest w tej części Gdańska niebywale potrzebna. Wszyscy wiemy, jak to się potoczyło w Gdańsku. Gdańsk Południe niezwykle się rozbudował, tam jest bardzo gęsta mieszkaniowa zabudowa, ale nie ma infrastruktury bardzo wielu usług, w tym usług kulturalnych, tak to nazwijmy. Biblioteka Dobry Moment jest odpowiedzią na te potrzeby i ta statystyka pierwszego dnia, sądzę, że już to przedstawię jako tezę bezdyskusyjną. Takie miejsca są potrzebne. Nie opowiadajmy, że kończy się zainteresowanie kulturą książki i teoretykami, bo to nieprawda. Mogę też powiedzieć, że w ciągu minionego już roku, czyli 2025, we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku zarejestrowanych czytelników było 108 169. Mam bardzo precyzyjne statystyki, jak widać. Ale co to oznacza? To jest ponad 20% mieszkańców Gdańska, dokładnie 22%. 22% mieszkańców Gdańska statystycznie, czyli od tych obywateli Gdańska, którzy tylko co opuścili szpital położniczy, aż po seniorów, 22% dysponuje kartą biblioteczną. Książek wypożyczonych we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku w minionym roku było grubo ponad 1 300 000, tam jeszcze z okładem. Myślę, że to są liczby i dane wystarczająco wymowne. Biblioteki są potrzebne, są oczekiwane i ogromnie się cieszymy, że zupełnie nowa filia biblioteczna powstała w tej części Gdańska. Nie ostatnia, bo są już zaawansowane projekty, właściwie projekty zostały już przyjęte i ta inwestycja ruszy lada w Osowej. No to ściśle nie jest może Gdańsk Południe, ale wiemy, że to jest ta część Gdańska, która właściwie jest takim mini miasteczkiem przy mieście i wiemy, że tam mieszkańcy dopominali się o własną bibliotekę, czy własne takie miejsce społeczno-kulturalne w Osowej od nie policzę ilu lat.
2: I teraz jest
3: i to się spełni. I to się spełni. Te projekty są już przesądzone. Oczywiście nie będę tutaj ryzykował dat, one są wpisane w harmonogram inwestycji, ale sam wiem po losach biblioteki Dobry Moment, że z inwestycjami dużo rozmaicie. Zadowólmy się takim ogólnym stwierdzeniem, że jest to już bardzo, znaczy projekt został już przyjęty, o tak mogę powiedzieć. Inwestycja wkrótce ruszy. Jest też zaakceptowany projekt stworzenia w tej części Gdańska, czyli w Gdańsku Południe, znów całkowicie nowej lokalizacji w sąsiedztwie przyszłego Parku Południowego. No, Jasin, tak najogólniej to określając. I tam proszę sobie wyobrazić, w planach miasta, planach inwestycyjnych leży stworzenie osobnej biblioteki o powierzchni użytkowej 1500 metrów. Żeby to jakoś sobie lepiej unaocznić, powiem, że Biblioteka Manhattan, największa nasza filia, to jest 830 metrów plus 100 metrów tego patio tam dodanego z części korytarza, no więc 900, ponad 900 metrów, to jest obecna Biblioteka Manhattan, ta przyszła Biblioteka Południe, to 1500 metrów.
2: Imponujące.
3: Z perspektywy, imponujące. Jest już rozpoczęty remont siedziby biblioteki, a też GAK-u, czyli Gdańskiego Archipelagu Kultury na Wyspie Sobieszewskiej. Ten zabytkowy obiekt przy ulicy Turystycznej 3 już nie służy mieszkańcom, trzeba będzie ze 2 lata poczekać, ale po 2 latach powstanie tam biblioteka, także od drugiej strony Gdańska też się dzieje. Bardzo mnie tak ciekawiło, jak się sprawdzi nowa biblioteka na Stogach. To studio nagrań, gdzie można uczyć się tworzenia podcastów i je tworzyć. To studio jest oblegane.
2: Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, był moim i Państwa gościem.
4: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
5: Audycja poradnicza.
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Właściwie miałam tę rozmowę rozpocząć zupełnie inaczej, ale moi goście, którzy są ze mną w studiu, mnie zainspirowali, więc wyjdziemy od zupełnie innego tematu, a są ze mną Sylwia i Bartek Piaseczni. Witam Was serdecznie.
6: Dzień dobry Państwu.
7: Dzień dobry.
2: Pomyślałam sobie, że a dlaczego by nie o marzeniach porozmawiać w radiu? Kwestia istotna, mamy jakieś tam marzenia, ale nie każdy z nas jest na tyle zmotywowany, żeby te marzenia zrealizować, wprowadzić je w czyn. Moi goście... To jest niesamowite, bo mam przed sobą rysunek z 2014 roku, tak?
6: 13.
2: Kiedy się spotkali razem i zaczęli sobie snuć tam jakieś plany, właściwie co chcieliby robić w życiu, jak siebie widzą w przyszłości i oto tutaj widzę piękny, kolorowy obrazek. Drewnianej chaty. Na dachu siedzi kot. Wokół mnóstwo zieleni, piękny kwiat. I troje ludzi, a przy nich niemało psów. I wtedy tak naprawdę jeszcze chyba sami do końca nie wierzyliście w to, że to uda się zrealizować.
6: To prawda. To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy, narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku. Ten rysunek jakby był zapowiedzią tego, co zbudujemy.
2: I to nie było tak, że wszystko zależało od pieniędzy.
6: No nie, to zależało przede wszystkim od pomysłu i marzenia tego, co my chcemy osiągnąć. To był nawet moment, kiedy jeszcze te środki nie były pewne, ulokowane w mieszkaniu czy w domu innym. Podjęcie decyzji o tym, żeby coś takiego budować, było dosyć dużym wyzwaniem. Ale no, podjęliśmy tę decyzję i zaczęliśmy działać.
2: I teraz oto po tych kilkunastu, 11 latach już można by powiedzieć, tak naprawdę jesteście u siebie, właśnie mieszkacie w tym pięknym drewnianym domu, ale przede wszystkim realizujecie cudownie swoje pasje, którymi też zaszczepiacie innych, bo pracujecie i z dziećmi, i z dorosłymi, ale przede wszystkim to, co ja zauważam i doceniam, i o czym chciałabym powiedzieć, to to, że robicie to naprawdę w zgodzie z naturą.
6: Przyroda jest dla nas ważna. Natura jest dla nas ważna. Sama ilość posiadanych zwierząt, które mamy, myślę, że w jakiś tam sposób o tym świadczy. I staramy się żyć w zgodzie z naturą też dla nas samych, bo daje nam to spokój i szczęście. To nam daje kontakt z naturą, daje nam możliwość wyciszenia, zbierania energii na inne działania. I to jest coś takiego, czym postanowiliśmy się dzielić z innymi. Właśnie Bartek przez swoją pracę z dziećmi i zwierzętami, moją przez pracę z paniami, które przychodzą do mnie na zajęcia, różne aktywności fizyczne. I tą przyrodę, tą naszą miłość do tego staramy się też wpleść właśnie w te firmowe działania, próbując pokazać tym ludziom, że ta przyroda jest również dla nich, że ona im służy.
5: Obrazki to jest też w pewnym sensie taka symbolika. Chcąc zrealizować swoją pasję życiową, czyli mashing, to co podziwiałem w innych krajach, głównie skandynawskich, gdzie nauczyłem się tego, jak zbudować kennel, miejsce, gdzie te psy mogą mieszkać i być szczęśliwe. Wiedziałem, że do tego potrzebuje miejsca dużo. I interesowały nas takie działki, które są nie tylko oddalone od cywilizacji, od zgiełku, ale zacienione na przykład, żeby kiedy przychodzi lato, można było zbudować duże wybiegi w cieniu drzew. To nie jest takie łatwe znaleźć ziemię, tak aby później te zwierzęta mogły czuć się szczęśliwe. Krok po kroku realizowaliśmy wytyczone cele, ale nie ukrywam, że żeby cokolwiek zacząć robić, trzeba być wcześniej zainspirowany, nie tylko, ale trzeba sobie zwizualizować i dokładnie jakoś w głowie, tak, nakreślić to wszystko, do czego później dążymy, bo same marzenia nie wystarczą. Na naszej działce, w narożniku tej działki, rośnie dąb, który ma 300 lat. I myśmy nie weszliśmy w jego posiadanie, tylko ten dąb na chwilę, że tak powiem, nas ugościł. W pewnym sensie ten dąb, który przecież był zawsze ważnym drzewem w naszej historii, jest jakby symbolem tego, że to wszystko, co robimy w jego cieniu, powinno dziać się w taki sposób, żeby, broń Boże, nie zakłócić pewnej równowagi, która tam jest od 100 lat i być może jeszcze na następne 100 lat powinna pozostać. Więc chcieliśmy to wszystko zrobić w taki sposób bardzo zrównoważony, żeby niczego tam nie zniszczyć. Wręcz przeciwnie, jeżeli cokolwiek wzięliśmy, to chcieliśmy na dwójnasób oddać, czyli tą bioróżnorodność tam zastaną, nie tylko nie zniszczyć, ale ją jeszcze udoskonalić.
2: Piękna łąka.
5: No w tym roku na wiosnę posadziłem na miedzy kilkadziesiąt krzewów rokitnika, ałyczy, kaliny, głogu, roślin, które tam, mam nadzieję, nie tylko będą się dobrze czuły, ale w ich obecności dobrze będą się czuły zwierzęta i ludzie.
2: To są takie łąki, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, w których się biegało, które nie były jeszcze ogrodzone i tak często koszone, jak teraz się to czyni.
5: Łąka jest koszona raz albo dwa razy w roku, ale tak naprawdę najważniejszą dla nas rzeczą to jest to, że widzimy ją przez okno naszego domu. Jest to widok na razie póki co niezanieczyszczony jakimikolwiek innymi elementami. Ona się zmienia, ona każdego roku inaczej kwitnie. Ona jest domem dla zwierząt, które przychodzą i zaglądają nam do ogródka. a my zaglądamy im do ogródka i tak właśnie sobie współistniejemy.
2: A zwierzęta tam nie brakuje u was, prawda?
6: To prawda, co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
5: Nie mamy jakichś tam szpalerów, kwiatów, równo posadzonych grządek, tak? Tylko raczej bardziej tak naturalnie. Widzimy, że gdzieś tam jakiś krzaczek, czasami niechciany, oddany przez kogoś, komu nie pasuje, u nas będzie miał miejsce, w którym ucieszą się z niego motyle i pszczoły i go sadzimy. To wszystko powstaje w taki sposób, żeby nie zakłócić jednak mimo wszystko jakiejś tam równowagi, która uważamy, że w przyrodzie, która sama rządzi się swoimi prawami, wygląda najlepiej, tak? Jest najbardziej doskonałym tworem przyrody.
6: Dlatego też staramy się wprowadzać, jeżeli sadzimy jakieś rośliny, to żeby one były rodzime, nasze tutaj. Unikamy wprowadzania roślin, które są egzotyczne. To zaburzy przede wszystkim ten nasz obraz taki, tego miejsca, w którym jesteśmy, bo nie będzie do końca pasować. Bo my jesteśmy jednak tutaj, wspomniałaś o tych polskich łąkach naszych, tak? To my właśnie taką łąkę chcemy mieć, a nie, nie wiem, pampasowe trawy, które pięknie wyglądają, ale na południu Europy na przykład, tak?
2: Wiem, że ostatnio byliście w Szwecji, że spotykacie się z ludźmi, którzy podobnie jak wy mają podobną filozofię życia, podobnie działają, mają podobne pasje. Jakie są wasze spostrzeżenia? Jak oni tam działają, wprowadzając well-being, a jak wy to próbujecie przenieść na swój własny grunt tutaj, do Skrzeszewa pod Gdańskiem?
5: Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest to, że ludzie, którzy myślą mocno o ekologii głębokiej, czy chcą wprowadzić w swoje życie well-being, to nie są ludzie, którzy mogą sobie to kupić za pieniądze i nie jest to łatwe życie. To znaczy wręcz przeciwnie, jeżeli chcemy w życiu to życie przeżyć w sposób pracowity, taki, kiedy więcej dajemy coś z siebie, niż bierzemy, co wymaga rzeczywiście takiego charakteru i pewnych cech osobowości, bo celem jest właściwie tak naprawdę ten dobrostan, ale ten dobrostan nie tylko dla siebie, tylko ten dobrostan, którym możemy podzielić się z otoczeniem i z innymi ludźmi w harmonii i równowadze.
6: Tak, u nas to przede wszystkim jeszcze troszeczkę nawiązując do tego, co mówię, że my to przewozimy inaczej, że obserwowaliśmy to na przykład w Szwecji. Tam wydaje mi się już społeczeństwo i ludzie dużo bardziej znudzili się pędem życia i coraz bardziej świadomie chcą żyć w zgodzie z naturą. Zresztą Szwecja się pięknie do tego nadaje, bo przecież jest ogromnym krajem, w którym przyroda zajmuje bardzo dużo miejsca. Oni jakby są troszeczkę dalej do przodu. Tutaj w Polsce u nas jeszcze chyba to grono ludzi jest mniejsze, takich szukających właśnie przyrody, spokoju, tej harmonii, takiego wyciszenia, no bo well-being to właśnie między innymi takie wartości są. I my przez to, gdzie mieszkamy i jak pracujemy, chcemy jak największej liczbie ludzi, każdemu z naszych klientów, pokazać, że to jest fajne, że tak można. I to skutkuje, bo te osoby wychodzą od nas zadowolone, bardzo często wracają, żeby pobyć u nas, żeby popracować z nami, porobić coś fajnego.
5: Myślę, że oboje z żoną jesteśmy chyba najbardziej dumni z tego, że to, co robimy, nie tylko, że jest takie bardzo prawdziwe z krwi i kości, bo nasza praca to jest praca fizyczna, to nie jest praca umysłowa tak do końca. Pewne rzeczy musimy sobie zaplanować, ale potem twardo postawić kropkę nad i, czyli ja muszę wykonać bardzo dużo pracy fizycznej i moja żona też bardzo dużo pracy fizycznej, żeby ci nasi klienci czuli się, że współdoświadczają, tak, pewnych sytuacji, które dotyczą ich ciała, tak, nie tylko umysłu. Po 10 latach od czasu, kiedy powstał ten rysunek, no myśmy po prostu przekuli te nasze marzenia w konkretną rzeczywistość, a w tej definicji well-being udało nam się to zrobić nie tylko dla siebie, ale udało nam się podzielić tymi doświadczeniami z ogromną ilością ludzi.
6: Przykłady osób, słuchamy was, waszej historii i stwierdzamy, dobra, może to jest ten moment, że ja też spróbuję. I zdarzyły się osoby, które rzeczywiście podjęły wyzwanie i też spróbowały zbudować swój dom gdzieś, swoje marzenie tego typu spełnić. Jeżeli chodzi o moją pracę taką z klientkami, to są to osoby, które mogłyby pójść do innego klubu, do innego trenera, czy z kimś innym poćwiczyć, ale one sobie bardzo cenią to, że na przykład, nie wiem, latem zajęcia odbywają się u nas na tarasie, na naszym trawniku. Nie są w szkole na sali czy w klubie, tylko są na trawniku, że jest ta przyroda. Czy przyjeżdża klientka, która jest mocno przebodźcowana pracą w mieście i ona mówi, wiesz, najfajniejsza część z tego treningu to jest, kiedy my tu sobie możemy potem zrobić tą część relaksacyjną i ona leży i tutaj ptaszki ćwierkają, tam woda szumi, tam wiaterek wieje i słońce świeci i ona potrafi się wyłączyć i zrelaksować i to jest jej well-being w tym momencie i to jest to, czym ja się mogę z nią podzielić, żeby pokazać, że nie potrzeba nie wiadomo jakich zasobów materialnych, żeby coś takiego przeżyć.
5: Pomimo tego, że jesteśmy, powiedzmy, w takim punkcie, gdzie mamy się już czym pochwalić, to na przykład na prawie miesiąc wyjedziemy do szwedzkiej Laponii, bo zawsze trzeba jeszcze szukać i podpatrywać rzeczy, które mogą nas inspirować do tego, żeby rozwijać swoje działania.
2: A i o Finlandię zahaczycie też.
5: Tak, będziemy w Finlandii również. I tam spotkamy się z ludźmi, którzy również... No znamy takich ludzi, którzy równolegle realizują swoje cele i cieszymy się, że współpracujemy z ludźmi, z firmami, które robią podobne rzeczy, bo wellbeing to jest też umiejętność czynienia dobrostanu współpracując ze sobą, a nie walcząc i konkurując tylko i wyłącznie. Idea wellbeing promuje small business, promuje to, aby organizator na przykład małej turystyki był osobiście bezpośrednio zaangażowany w to, co znajduje się w ofercie, która przez niego najczęściej osobiście i jego udziałem trafia do klienta, więc bardzo nam się też to podobało w tej idei, że jest to właśnie niemasowe, bardzo indywidualne.
2: Sylwia i Bartek Pieseczni.
4: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.